ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

Mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą. Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kilka.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus,

0: I to jest energia na dobry poranek. Moonlight i Fordo, Alabama 10.
1: I przy okazji też, z okazji tego, że jest piątek i że już na pewno jesteśmy wszyscy na nogach, no to czas się dowiedzieć, kto na tych nogach jest, nie?
2: Zapraszamy, zapraszamy, łapcie za telefony, jak jesteście na nogach, bierzcie do ręki telefon i nagrajcie nam głosówkę na Instagramie albo na Facebooku RMF Max. Który zawód, jaka praca już nie śpi?
0: Zwłaszcza jeśli mielibyście to zrobić po raz pierwszy, słuchajcie, poznajmy się wszyscy, kto o tej porze nie śpi, jaka praca, elo. Max.

0: Idziemy razem w kierunku weekendu. Zanim ten weekend się rozpocznie, to jeszcze macie od nas informacje. To kawałek Moving to the Sun we Wstawaj, nie udawaj.
1: Teraz słuchajcie, słońce szukamy na wybrzeżu. Jest nowy spot polskiej organizacji turystycznej, który ma promować Polskę, konkretnie Sopot za granicą. No i w tym spocie jest na przykład Jesse Eisenberg, jest Robert Lewandowski, który jego ofra jest Mikołaj Kopernik na przykład.
2: O, ale zaraz, jak Robert Lewandowski jego ofra, to on już nie jest w Polsce, to już jest ten jego American era.

0: dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak nas w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
5: Lato na maksa.

0: dawna, ale dalej świetny. David Guetta i Memories. Nie może go zabraknąć w playliście.
1: Za chwilę też się dowiemy, kto już nie śpi, jaka praca nie śpi. Jeżeli teraz wstałeś, to nagrywaj szybko głosówkę na Facebooka RMF Max albo na naszego Instagrama, w jakim zawodzie pracujesz i nam to wyślij jak najszybciej.
2: A my tymczasem zmieniamy wskazówki na zegarach. Będzie za moment 6 i flash w RMF Max też już jest. RMF Max.
3: Tak, żeby żadna ważna informacja z naszego regionu was nie ominęła, już teraz flash w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Sosnowiec szykuje się do kolejnych inwestycji. W planach są remonty dróg, chodników i kanalizacji sanitarnej. Inwestycje zaplanowano w Ostrowach Górniczych. Wszystko ma kosztować ponad 19 milionów złotych, a prace mają potrwać półtora roku, mówi Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.
4: Główne zadanie to budowa kanalizacji sanitarnej, ale oczywiście też będzie budowana tak zwana deszczówka. Będą remontowane, modernizowane te części, które już są, ale są w kiepskim stanie. A później jak skończymy te prace podziemne, będzie przeprowadzona odbudowa dróg, tam gdzie te drogi były, ale jest wiele miejsc, w których tak naprawdę drogi były gruntowe i w tych miejscach powstaną nowe drogi, w wielu miejscach nowe chodniki, oświetlenie, także no, generalna modernizacja dzielnicy, ale oczywiście tym głównym zadaniem jest budowa kanalizacji.
3: Pierwsze prace ruszą w połowie przyszłego tygodnia. A w sobotę w Zabrzu zaplanowano jesienny jarmark na Janku. Cały event odbędzie się na terenie ośrodka Walka przy ulicy Jaskółczej. Co jest w programie? Odpowiedź na to pytanie zna nasz reporter.
5: Będzie mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie zabraknie wystawców, gier i zabaw, fotobudki oraz strefy przygotowanej przez Fundację Unia Bracka, promującej zdrowie i profilaktykę. Miłośnicy motoryzacji również znajdą coś dla siebie. Organizatorzy zapowiadają przejazd motocykli i samochodów zabytkowych, a także obecność wystawców. W godzinach od 13 do 15 Straż Miejska w Zabrzu przeprowadzi znakowanie rowerów, a na zakończenie organizatorzy zapraszają na dyskotekę pod chmurką, która potrwa od godziny 20 do 22.
3: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski.
6: Słuchacie RMF Max Śląsk.
3: Blisko 100 szefów kuchni z całej Polski zjedzie w najbliższy weekend do Parku Śląskiego, żeby coś dobrego ugotować i dołożyć cegiełkę do budowy hospicjum Tu się tuli w Tychach. Na miejscu będzie 20 stanowisk, można przyjść, żeby podegustować regionalnej kuchni, a przy okazji wrzucić do skarbonki trochę pieniędzy, mówi Aneta Miller.
7: Organizujemy plenerowe wydarzenie gastronomiczne w Tauron Parku Śląskim. Już w najbliższą niedzielę od godziny 12 spotykamy się przy Neonie, tutaj na Dużej Łące, by wspólnie przygotować ponad 10 tysięcy dań, które zostaną wydane przez blisko 100 kucharzy, restauratorów, miłośników gastronomii. Te dania będzie można oczywiście spróbować, wrzucając symboliczny datek do puszki i wspierając tym samym budowę właśnie Tu się tuli.
3: Mówiła Aneta Miller z Parku Śląskiego. Przypomnijmy, że organizatorzy mają już za sobą 48-godzinny kulinarny stream, który przyniósł ponad 80 tysięcy złotych ze zbiórki. Teraz wyzwanie jest większe. Cel do osiągnięcia to 250 tysięcy złotych. A my oczywiście trzymamy kciuki.
1: 3 minuty są po godzinie 6:00. Super ekipa, że już jesteście na nogach. My się witamy gorąco. Filip Kliber,
0: Mateusz Marek,
2: Karola Kowalska. Jest też z nami Taylor Swift. Takie rzeczy tylko w RMF Max.

0: Numer, który sprawia, że co, że 10 po 6 chyba wszyscy w dobrych nastrojach. Kygo w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Elo, elo, witam serdecznie. Motorniczy tramwaju się kłania. Bydgoszcz z tej strony pozdrawiam.
4: O, to my się kłaniamy, szanownej pani elo, elo. Słuchajcie, pytamy, jaka praca nie śpi i wszyscy się razem poznajemy na antenie, bo jesteście świetni.
5: Produkcja nie śpi. Dzisiaj schodzę z piątej nocki i mam weekend długi do poniedziałku, do 14.
4: Mamy nadzieję, że do następnego poniedziałku. Coś należy się.
6: Pozdrawiam was cieplutko. Kierowca autobusu miejskiego.
7: Ludzie, czy wy naprawdę nie śpicie, jeździcie tymi autobusami, kręcicie tymi kółkami i robicie takie pfff.
8: Kierowcy w piekarni nie śpią. Pozdrawiam wszystkich.
4: Chrup, chrup, chrup. Dzięki, dzięki.
9: Opiekunka medyczna już nie śpi. Zaraz widzimy się na oddziale.
0: A możemy z paluszka pobrać?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ja mam takie pytanie. Kto, przepraszam, śpi o tej porze, skoro nikt nie śpi?
4: No właśnie. Przymierzamy sobie piątki.
0: Fajnie, że jesteście z RMF Max.

0: Fastboy i nowe Music Sounds 20 minut po godzinie 6. A wy słuchacie RMF Max. Fajnie, że jesteście z nami od samego rana przy śniadaniu w drodze do pracy.
1: No i mamy dla was oczywiście fantastyczne newsiki do potem dyskutowania przez cały dzień. 96-letni kierowca wystartuje w rajdzie. Kto to jest?
0: Kto to
1: oczywiście
0: jest?
1: Oczywiście tylko Polak może coś
2: no
1: takiego.
2: No jasne, że tak. No.
1: 96-letni Sobiesław Zasada zapowiedział, że wystartuje w edycji słynnego rajdu Gran Premio Argentino Historico. Co by strzeliście, mogli się domyślić, że rajd jest w Argentynie.
2: Buenos dias i w ogóle i tak dalej. Ale mnie jedyne co to zastanawia, aha, jakie paliwo się w tym wieku leje?
1: Jakie?
2: 95 czy 98?
3: Reklama. Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan. Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Gotowi na wyjątkowe gwarki 2026 z okazji 500-lecia Tarnowskich Gór? Już od 10 do 13 września na scenie głównej przy rynku czekać Was będzie moc muzycznych wrażeń. Zagrają Filharmonia Śląska, Young Leosia, Oscar Cyms, Jam, Bajm i wielu innych. Dodatkowo zapraszamy na scenę przy Tarnogórskim Centrum Kultury i Piknik Rodzinny. A 13 września o 11 Pochód Gwarkowski. Gwarki 2026. Świętuj z nami. Więcej informacji już wkrótce.

0: Tarasu widokowego na dachu wieżowca. 14 września spotkajmy się przy ulicy Olimpijskiej 9B w Katowicach. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Madzia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Śląsk 88.1 FM.

0: Idealna playlista na piątek, to właśnie u nas, to właśnie w RMF Max. Swedish House Mafia, Ali Kelly, Happiness is so sad. 6:30.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No i teraz słuchajcie, będzie o pladze. Jaka nawiedziła tym razem nie
0: Egipska.
3: Egipt, nie? Nawiedziła Kraków. No i internet naprawdę zaczyna się rozpisywać o tym, co mieszkańcy Krakowa doświadczają w ostatnich tygodniach. Mianowicie chmary dziwnych zielonych owadów, które trochę wyglądają jak takie płaskie, zielone komary.
0: Ale to nie wiadomo co.
3: Muchówki tak naprawdę. Mhm. I to są owady, które się pojawiły nad rzeką, dlatego że po prostu zrobiło się gorąco. No i tak sobie tam żyją, ale przez to, że jest dużo tych muchówek, to jest też dużo bardzo dużych i grubych pająków i generalnie chodzenie po ulicy jest trochę jak chodzenie po horrorze.
4: Chmary, naprawdę chmary owadów, chmary pająków i to dużo muchówek, dużo tłustych pająków, potem pająki zjadają, jest dużo ptaków, a na końcu tego łańcucha są producenci, wiadomo, klapków, laczków i pacek na muchy.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Tak, ale te muchówki już się tak osiedliły, że one nad rzekami sobie rozkładają parawany, leżaki. One już tam mają chillout, nie? One mają jeszcze wakacje.
3: To są nowe gołębie po prostu.
0: Jest 6:31, gramy wam nowości w RMF Max. Mrozu i Kacperczyki, tak żebyście mieli dobry dzień w robocie. Wszystko, czego chciałem.

siema wszystkich byki i pozdrawiam was wszyscy, którzy są w klasie, tak jak mój ojciec. Bardzo dziękuję wam, bardzo was, znaczy kurde, długo was słucha mnie. I no, pozdrawiam wszystkich i całą ekipę z RMF Max. Dziękuję, do widzenia.

0: ten numer. Dalej mam moc i dalej zarąbiście grzeje. To jest oczywiście Britney Spears i Toxic. A gdzie? No pewnie w RMF Max. Bo gdzie?
1: Wow, ale to zrobiłeś.
0: Nie, Zabawa.
1: Wstawaj, nie udawaj i zabawa. Słuchajcie, o tej porze, no wiadomo co robimy, szukamy kluczy i szukamy ich razem z wami właśnie tutaj. Waszym zadaniem jest odgadnąć, gdzie te klucze o tej porze o 6.38 schowaliśmy.
2: My gdzie się ukryliśmy i teraz Mateusz, weź pokaż, gdzie
0: są klucze? Gdzie są moje klucze?
1: Poczekajcie, no. No, jest to pewna podpowiedź. Gdzie są moje klucze? Możecie nam nagrać głosówkę z odpowiedzią. Jak myślicie, gdzie są nasze klucze? Na Messengerze albo na Instagramie RMF Max. Nagrywajcie się, piszcie, jeśli wolicie. Zwłaszcza, jeżeli jeszcze nigdy tego nie robiliście.
0: No i warto się inspirować też, wiecie, gdzie wy czasem użyliście klucze? Może to jest jakaś poszlaka.
2: A kto wie, może pomożemy. Messenger i nasz Instagram jest do waszej dyspozycji. Messenger i oczywiście Instagram RMF Max.
3: Max. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
9: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
11: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
12: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
13: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
14: Dni otwarte w Toyota Dobrygowski Rybnik. 7-12 września. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross i sprawdź ją podczas jazdy testowej. Nowy Yaris Cross. Nowy model, stara cena. Teraz już od 105 200 zł. Do tego super oferty na wszystkie modele dostępne od ręki i specjalne korzyści. Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik. Ulica Prosta 110.
15: Drugi mecz z rzędu w kotle czarownic, drugi z Beniaminkiem. Już w tę sobotę o 15.30 Ruch Chorzów zawalczy o ligowe punkty z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Kup wejściówki na biletykę z ruch.com i poczuj atmosferę superauto Stadionu Śląskiego w meczu niebieskich z Góralami.
16: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
17: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
18: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
19: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
20: Ach, herbat kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
19: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
20: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
18: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
21: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
22: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
23: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.
0: z tej strony Krzywu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
5: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
25: RMF Max.
26: Śląsk 88.1 FM.

0: Calvin Harris w RMF Max, 12 minut przed siódmą, robi najlepszy klimat do poranku.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: A no gdzie okazji? Są moje klucze? Gdzie są te klucze? Ale jesteście świry, aleście nam wysyłali śmieszne odpowiedzi.
4: Ekipa, wy jesteście po prostu najlepsi, wy jesteście niemożliwi. My was pytamy, gdzie są schowane klucze, a wy nam na przykład nagrywacie.
5: W torebce z kawą ziarnistą są schowane wasze klucze. Pozdrawiam, jojojo.
4: Czy to brzmi jak kawa?
6: Klucze zostały w pustym opakowaniu po chipsach.
4: Aha, razem z prawem jazdy.
7: Uważam, że klucze są schowane na przykład w piórniku z kredkami.
0: Aha, z flamastrami, z ekierką, a to wszystko jeszcze w różowym plecaku. Nie.
4: Nie, nie, absolutnie. To był...
3: Zdradzam. Otwieram tutaj. One są po prostu w takiej... Wiecie, w czym one są? W śniadaniu z Filipa Klibera. Ale fajnie.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Fajnie zgadujecie, fajnie wymyślacie, o co chodzi właśnie.
4: Jesteście najlepsi.

0: Avicii w RMF Max. 5 minut do godziny 7. Co o tej porze robić, zapytacie? No można sobie na przykład posmarować bułeczkę masełkiem, można zamknąć drzwi do domu, można wygodnie się już rozsiąść w pracy i można też... Przy tym wszystkim słuchajcie RMF Max, bo za chwilę będziemy dla was mieli flash, prognozę pogody i sport. Zostańcie.
1: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
2: Poznaj Atal Olimpijska z najlepszej perspektywy. 14 września zapraszamy na otwarcie nowego biura sprzedaży Atal Olimpijska. Przyjdź, poznaj inwestycje, porozmawiaj z doradcami i dowiedz się więcej o dostępnych mieszkaniach oraz aktualnej wyjątkowej ofercie. A wieczorem obejrzyj z nami zachód słońca i panoramy Śląska z tarasu widokowego na dachu wieżowca. 14 września spotkajmy się przy ulicy Olimpijskiej 9B w Katowicach. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
3: Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
4: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Hejka, tu Maciek.
9: Tu Kasia.
10: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
11: Hej, I'm Ed Sheeran.
12: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
13: Śląsk 88.1 FM.
14: Ania Łopuszańska w studiu, dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Jest też 7 flash, prognoza pogody i sport przed wami.
15: Intercity z Zakopanego do Świnoujścia 182 minuty opóźnienia. Baltic Express z Gdyni do Pragi notuje 145 minut poślizgu i zapewne na tym nie koniec. Podróżujący pociągami muszą sobie doliczyć dziś więcej czasu na dojazd do celu. Trwa protest maszynistów. Do południa składy mają zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. I to jest pokłosie katastrofy w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
16: Związkowcy twierdzą, że chcą w ten sposób zwrócić uwagę wszystkich osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na kolei, aby taka katastrofa jak w Sokolnikach Suchych już nigdy się nie wydarzyła. Związkowcy liczą na systemowe rozwiązania problemów, m.in. zdecydowanego zaostrzenia kar dla kierowców łamiących przepisy na przejazdach kolejowych.
15: Tyle od Jakuba Rybskiego, a my będziemy Was o wszystkich utrudnieniach informować dziś na bieżąco. Tymczasem strażakom mają pomagać drony. Bezzałogowce będą wspierały ekipy w lokalizowaniu ognia i sprawnym wysyłaniu jednostek do działań gaśniczych.
17: Czyli jeszcze przed wyjazdem naszych jednostek. Ten dron może polecieć na miejsce i już temu dyżurnemu w stanowisku kierowania dać pierwszą informację. Co powinien wysyłać? Czy 2, 3, 4 zastępy to są wystarczające? Czy od razu warto pokusić się i zupełnie w innym kierunku iść? To wszystko to są nowości, można powiedzieć, więc no ale my szybko z tych nowości chcemy korzystać.
15: Mówi starszy brygadier Marcin Kucharski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 21 specjalistycznych grup dronowych w styczniu ma rozpocząć swoją działalność w każdym województwie i szkole pożarniczej. Wujek Google nadal w topce. Użytkownicy o radę coraz częściej pytają chatboty AI. Czy wyszukiwarka Google powoli odchodzi do lamusa? To już pytanie do naszego eksperta.
18: Cały czas Google jest wysoko na liście, jeżeli chodzi o... Znaczy no jest najchętniej odwiedzaną stroną internetową do dzisiaj, do dnia dzisiejszego. Ale jest zauważalny, znaczący spadek odwiedzalności. Można powiedzieć, że AI powoli zastępuje Google. Zresztą Google to zauważył i dlatego też wprowadził do swojej wyszukiwarki tak zwany AI Overview, czyli taką usługę, że nie trzeba już wchodzić na stronę i szukać odpowiedzi, tylko AI odpowiada.
15: O tym wszystkim mówił nam ekspert do spraw komunikacji internetowej i nowoczesnych technologii Wojtek Kardyś.
19: No, a w tym czasie nadal nasza klasa śpi w pokoju, odpoczywa.
20: Mamy to?
21: Mamy to!
20: Sport w RMF Max.
15: tymczasem na otwarcie siatka, bo nasi znów pokazali klasę. W pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy biało-czerwoni pokonali Portugalię 3-0. Podopieczni Nicoli Grwicia podeszli do spotkania bez nerwów.
7: Nam wydaje mi się, że to dzisiaj się nie przytrafiło i raczej przez całe spotkanie trzymaliśmy te nerwy na wodzy i ta koncentracja była na wysokim poziomie. Myślę, że wynik spotkania to też oddaje, pokazuje.
15: Mówił Marcin Okomenda, rozgrywający naszej kadry w sobotę starcie z Izraelem. Parkiety zamieniamy jeszcze na murawy. W pierwszej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów Bayern Monachium wygrał z norweskim Bodo Glimt 5-0. Grad goli także na Old Trafford. Sabah Baku przegrał z Manchesterem United 0-4.
12: A skąd to tak ciągnie?
13: Zaraz pogoda w RMF Max.
15: Za oknami mokro, ponuro, chłodno. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13 kresek w Małopolsce i w Śląskiem przez 17-18 w centrum kraju do 20 na Pomorzu Zachodnim. Ale umówmy się, że dobry dzień zaczyna się w głowie, a o energię zadbają po prostu nasi prowadzący. Poza tym zawsze można poratować się kawą.
14: Dużo cukru do tej kawy. Będzie dobrze.
13: Wstawaj, nie udawaj! RMF Max. Śmiejemy się razem od rana.
19: Wielka, poprzeczka wysoko, ale faktycznie zabawmy o to, co się da. Tymczasem Ania Łapuszańska, dziękujemy bardzo.
15: Dzięki.
14: Do usłyszenia za godzinę, a my startujemy z siódmą. Becky G, topic już za moment, a z wami Karola Kowalska,
19: Filip Kliber i Mateusz Marek.
9: Dzień dobry, jestem! Jakby co, zostańcie z RMF Max.
14: Tam jest taki przycisk, Filip. Tam
19: nie, on za drzwi.
14: Świeci się na czerwono zazwyczaj. Można wcisnąć, wtedy cię będzie słychać.
9: Puśćcie mnie! Ludzie!
14: Wstawaj, nie udawaj, w RMF Max do dziewiątej, hej!

0: Najlepiej do kawy. Matko i Begin, 10 po 7 w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Okazuje się, że Polacy pracują podczas chorobowego.
0: Nie, no niemożliwe, o ludzie, kto by się dowiedział.
2: Tak
0: w ogóle
2: wynika z najnowszego raportu Łączy Nas Zdrowie. No, ponad połowa, 60% przyznało się, że mimo choroby musi wysłać maila. Nie wierzy, aha, że zespół sobie bez nich poradzi. Muszą nadzorować jeszcze projekty. No, po prostu nie jesteśmy w stanie odpuścić, jak jesteśmy chorzy. No,
3: to bo bez nas sobie po prostu nie poradzą. Właśnie o to chodzi, że bez nas ta firma przecież nie istnieje.
0: Na pewno. Tak, no dokładnie. Jedyne maile, jakie wysyłam, to automatyczne na urlopie.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
2: Jak coś, to poradzą sobie, serio.
3: Nie poradzą sobie,
2: poradzą
3: beze mnie.
2: Przestań,
3: nie.
2: Właśnie, że poradzą, odpuśćcie.
0: 11 po 7.

0: Najlepsza poranna gitara, bo z nami wszystko jest gitara w RMF Max. Lost Frequencies Reality jest 19 minut po godzinie 7.
1: No i słuchajcie, kojarzycie frisbee? Taka gra, co wszyscy na plaży to rzucają, no, tak od niechcenia.
2: Ten talerz ludzie, latający.
1: To są w to mistrzostwa świata, to jest ekstra. I one w ogóle teraz będą w Polsce, słuchajcie, w Olsztynku. Pozdro Olsztynek.
0: Cały Olsztynek pozdrawiamy.
1: Zbiorą się normalnie reprezentacje z wszystkich krajów. No, frisbee to jest taka gra, wiecie, że rzucasz w kółko, rzucasz.
0: I czekaj, to jest praca. 36 drużyn z 38 krajów, ponad 3000 sportowców i co? I tylko jedno frisbee? Nie, no.
2: Ja myślę, że jest jedna bardzo podstawowa zasada w zawodach frisbee. Jedna rzecz, żeby na teren tych zawodów, no, nie wpuścić psa.
1: Bo jest po zawodach wtedy, no.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: Planujesz weekend? Sprawdź, jakie wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne odbywają się w województwie. W aplikacji Śląskie znajdziesz wszystko w jednym miejscu, a także odkryjesz najciekawsze miejsca i atrakcje regionu. Śląskie, pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Poznaj Atal Olimpijska z najlepszej perspektywy. 14 września zapraszamy na otwarcie nowego biura sprzedaży Atal Olimpijska. Przyjdź, poznaj inwestycje, porozmawiaj z doradcami i dowiedz się więcej o dostępnych mieszkaniach oraz aktualnej wyjątkowej ofercie. A wieczorem obejrzyj z nami zachód słońca i panoramy Śląska z tarasu widokowego na dachu wieżowca. 14 września spotkajmy się przy ulicy Olimpijskiej 9B w Katowicach. Szczegóły na atalolimpijska.pl.

0: mega gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i od

0: każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Gazda Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Katowicach.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: I po reklamie.
3: Jestem Radek, a to moja ekipa.
4: Ja też dołączam.

0: Oj, 7:30, a ty co, miałeś na 7? Oj.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Cały tydzień była inba o jedzenie dzieci na stołówkach, że mają teraz zdrowe, zróżnicowane posiłki i że
4: tak
3: czasem.
4: Nie może być.
3: Tak, czasem trafi się tofu. O rany, ludzie, Boże. I co to jest w ogóle za temat do dyskusji? Fajnie, niech sobie jedzą, ale takie nastały czasy naprawdę, że mamy takie problemy. Co wy jedliście na szkolnych stołówkach?
4: Pozwól, że podciągnę rękawę i zacznę opowiadać.
0: Przecież to były dopiero kontrowersyjne potrawy. Na pewno było takiego coś, czego zupełnie nigdy nie lubiliście.
3: Rzućmy
0: nie?
3: parę przykładów.
4: Na przykład szare klopsy w szarym sosie.
3: Pamiętam je.
0: Przepraszam.
4: Szarą kaszą i ogórkiem kiszonym.
3: Zupa mleczna z takim kożuchem.
0: Tak, zrazy nazywane wróblami również. Ekipa, to jest wasz moment. Teraz wchodzisz na Facebooka RMF Max, wchodzisz na Instagrama RMF Max, nagrywasz swoje najbardziej znienawidzone potrawy ze szkolnej stołówki.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Zupa na wywarze mięsno-kostnym. Podstawa każdej zupy.
3: Na wywarze, na owocach.
0: Przepraszam, bo coś mi tutaj...

weekend. Wreszcie endorfiny, ekipa, klub, euforia, noc. Długo śpimy. Pozdrawiam.

0: A kto wam tak pięknie gra, zapytacie? A to RMF Max oczywiście. I Alex Warren i jego Passenger. Jest 7:38 i wracamy do czasów szkolnych.
1: O tej porze uruchamiamy, słuchajcie, wszystkie, ale to absolutnie wszystkie wspomnienia, które były ukryte gdzieś w zakamarkach waszej pamięci, i pytamy was o wasze najbardziej traumatyczne, znienawidzone potrawy ze szkolnej, przedszkolnej stołówki.
2: Pamiętam potrawkę z kurczaka, ale zamiast kurczaka to tam były takie skóry z kurczaka. Okropne to było.
3: Myśmy chyba do jednej szkoły chodzili.
0: No, w całej Polsce.
4: Moja najgorsza potrawa ze szkoły, z czasów szkolnych, to ryż z jabłkami.
0: No niektórzy lubią, niektórzy nie, wiadomo o co chodzi.
5: Pyzy z mięsem, z taką ilością ciasta, że dało się tym udusić bez popicia kompotem.
1: Tak zwana gula w gardle.
0: Tak, no najlepiej kompotem z suszu, nie?
3: Także teraz dzieciaki naprawdę macie smacznie i no, zdrowo.
0: Macie tofu fu.
6: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
7: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid. Każda wielka historia zaczyna się od decyzji, a czasem przychodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć to właśnie teraz. Chcesz zdobywać praktyczną wiedzę, rozwijać swoje pasje, tworzyć, projektować, leczyć, zarządzać? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. To ostatni dzwonek. Skorzystaj z promocji i zyskaj zniżkę nawet do 1000 zł. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
11: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie Premium Grupa Podhale. Ruda Śląska, Aleja Powstań Śląskich 28. Trasa DTS. Grupa Podhale.pl.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
14: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Nie zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 204. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
16: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
17: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
16: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
17: W końcu będę miał kieszonkowe.
16: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
18: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
16: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
14: Za złotóweczkę?
20: No i merci bardzo.
21: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: I po reklamie.
23: To jest RMF Max.
24: Hity na maksa.
23: Śląsk 88.1 FM.

0: Fire, fire! 11 minut do godziny 8. Ogień, moi kochani.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Tylko teraz, czy ja to dobrze rozumiem? Ostatnio Trump na jednym ze swoich wieców, takich przemówień, rozmawiał, promawiał jakieś 1,5 godziny i obiecał mniej więcej coś takiego, że każdemu, kto tam zagłosuje na republikanów, dostanie $5,000?
4: Tak, każdemu. $5,000, czyli...
3: Że on jakby, nie wiem, teraz jest afera, bo ludzie mówią, że to jest tak nie wolno, bo tak nie wolno, no, bo tak to jest wolno. Kupowanie głosów, ale on obiecuje dosłownie $5,000, co za masakra.
4: Ale nie wiem, może chodzi o to, że on im ten hajs to wpłaci na, wiecie, zonda krypto na przykład.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Nie wiem,
4: może. Euro biznesu te pieniądze będą. To tak to można.
0: Nie, dolar biznesu.

0: Jeszcze nam się udało. Specjalnie dla tych wszystkich, którzy wstają przed ósmą. Lee Kelly i I Follow Rivers. To właśnie ten kawałek udało nam się zmieścić. Ale za chwilę, to dopiero.
1: Ja śledzę cię, a wy śledzicie razem z nami najnowsze informacje. Za momencik będzie Flash, sport, prognoza pogody. Max.
2: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Poznaj Atal Olimpijska z najlepszej perspektywy. 14 września zapraszamy na otwarcie nowego biura sprzedaży Atal Olimpijska. Przyjdź, poznaj inwestycje, porozmawiaj z doradcami i dowiedz się więcej o dostępnych mieszkaniach oraz aktualnej wyjątkowej ofercie. A wieczorem obejrzyj z nami zachód słońca i panoramy Śląska z tarasu widokowego na dachu wieżowca. 14 września spotkajmy się przy ulicy Olimpijskiej 9B w Katowicach. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
14: I po reklamie.
15: To jest RF Max.
16: Hit na Maxa.
15: Śląsk 88.1 FM.
17: O 8 w RMF Max Flash, sport i prognoza pogody i Ania Łopuszańska. Dzień dobry ponownie.
18: Dzień dobry, ponownie jestem.
17: S3 w pobliżu Lubina na Dolnym Śląsku zakorkowana, na trasie zapaliła się ciężarówka. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Legnicy. Ponad 150 składów w całej Polsce notuje opóźnienia. Od północy pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe zwalniają do 20 km na godzinę. Dziś protestują maszyniści, chcą poprawy bezpieczeństwa. To po wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu pasażerowie muszą się liczyć z poważnymi utrudnieniami.
18: Z każdą godziną tych utrudnień będzie coraz więcej i będą dłuższe. Zapytałem podróżujących, czy decyzja kolejarzy o takiej formie protestu to dobry pomysł.
19: No jest jakaś to forma może bardziej zwrócenia uwagi.
20: Dnia na dzień to jest trochę nieporozumienie, bo to jest tak, jakby pan powiedział, ja dzisiaj nie przychodzę do pracy.
21: Trzeba mocno tutaj temperować społeczeństwo, żeby jednak uwagę zwracało na to, co się dzieje.
18: Bilety mają być honorowane przez wszystkich przewoźników.
17: A to był Kasper Wróblewski. Pasażerowie, którzy zdecydują się zrezygnować z podróży, dostaną 100% zwrotu kosztów za bilet. To teraz kiepska wiadomość dla kredytobiorców. O obniżkach stóp procentowych możemy na razie zapomnieć. Według ekonomistów to jest efekt wyższego od oczekiwań odczytu inflacji. Niektórzy eksperci prognozują nawet, że stopy pójdą w górę.
22: To będzie zależało w dużej mierze od sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale nie tylko. Będzie zależało od tego, jak ceny energii i paliw zaczynają się przenosić na inne ceny w gospodarce.
17: Tyle Ignacy Morawski, główny ekonomista Pulsu Biznesu. Z dobrych wiadomości jednak, Polska ma w swoich skarbcach solidne zapasy złota. Pod koniec sierpnia zasoby cennego kruszcu wzrosły do 648 ton. Bank centralny chce zwiększyć rezerwy do 700 ton.
1: O, to tyle złota, to na te wszystkie chrzciny, komunie, to chyba wystarczy, co nie?
17: O, ho, ho.

0: O 18:00 starcie Rakowa Częstochowa z Motorem Lublin. Ekipa ma nowego trenera. Szkoleniowcem pierwszego zespołu został Tomasz Kaczmarek. Zastąpił na stanowisku zwolnionego Dawida Kroczka. A o 20:30 w Krakowie Wisła podejmie Jagiellonię Białystok. Przed spotkaniem trener Jagi Adrian Siemieniec scharakteryzował zespół prowadzony przez Mariusza Jopa.
1: To jest drużyna, która o takim nastawieniu i takiej mentalności ofensywnej. Ja pamiętam mecz, który rozgrywaliśmy między sobą, ten super puchar. Wtedy było widać mentalność, którą trener chce im przekazać. Nastawienie, z którym wychodzą na boisko, taka duża proaktywność zarówno w działaniach bez piłki, jak i w działaniach z piłką.
0: Mówił Adrian Siemieniec i na zamknięcie jeszcze doniesienia z kortów. Jutro finałowe starcie wielkoszlemowego US Open i będzie na co popatrzeć, bo do walki staną liderka i wiceliderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Dziś to o wartościach na termometrach lepiej nie mówić. Tak okolice 13 kresek w Krakowie, 14 stopni to Katowice, 17 zobaczymy we Wrocławiu, 18 Warszawa i Gdańsk. No niestety nie będzie dziś ładnie, bo też ma popadać deszcz i jedynie na zachodzie Polski może się trochę przejaśniać.
3: Powiem tak. Aż trudno coś o tej pogodzie powiedzieć, więc nie powiemy nic. Powiemy, że to jest wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Będziemy Kowalska.
4: Filip Kliber, Ania Łopuszańska, Mateusz Marek. Będziemy waszymi słoneczkami today.
3: O, do 9:00 wstawaj, nie udawaj.

0: Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz i pędzimy z piątkiem 9 minut po godzinie 8 w RMF Max.
1: No. I no. Teraz słuchajcie, bo jest bardzo ważne skupienie, zawiesiłem specjalnie. Dzisiaj za odebranie telefonu, jak cię wylosujemy, można wygrać 5000 polskich złotych.
0: Ale czat. Ale
1: super. Od razu wiesz, za 5 koła.
0: Czekaj, no. Zróbmy taką scenkę.
1: Halo, halo, tak, słucham.
0: Cześć, to RMF Max.
2: 5000 dajemy.
1: Już mam od razu na start 5.
3: No i to, jest tak.
1: I to jest rozmowa. Tak wygląda urodzinowy deszcz nagród, urodzinowa zabawa w RMF Max. No.
2: Jeżeli odbierzesz telefon w finale, na pewno, na 100% wygrasz gwarantowane 5000 zł, ale możesz też wygrać 10000 zł.
1: Tak, i mamy też super nagrody, PS5, projektory, także sprawdź sobie wszystko na rmfmax.pl, a jak się zgłosić, to
0: no właśnie.
1: Bardzo prosto.
0: Teraz super skupienie. Hasło Max wysyłasz SMS-em na 7327 za 3,69 z VAT-em. Mega prosta rzecz do zrobienia o tej porze. Możesz też wejść na stronę rmfmax.pl, jeśli siedzisz akurat przed kompem. Nieważne, gdzie się zgłosisz, ważne, żeby to zrobić, bo co? Bo dzisiaj do wygrania ile za samo odebranie telefonu?
1: 5 koła.
0: Pięć.
1: Albo 10. Wolisz bardzo dużo, czy jeszcze więcej?
0: Mamy wszystko. Mamy pieniądze na weekend, na wydatki, na korepetycje, na szkolną wyprawkę, na wycieczki. No na wszystko mamy pieniądze w RMF Max.
2: I mamy jeszcze
0: zgłoś.
2: Oczywiście najlepsze hity. Axwell i Bon, Whatever Turns You On. 10 po 8. Zostań z RMF Max.

0: panie, od samego rana to właśnie dzięki nam, to dzięki RMF Max, kawałek I Like na 18 minut po godzinie 8.
1: O tej porze, słuchajcie, raport PISA, już było o tym parę dni temu mówione, czyli taki raport, który pokazuje, jak polscy uczniowie wypadają na tle innych uczniów z Unii Europejskiej. Chodzi o 15-latków, no i z tego badania wynika też, że ponad połowa procent badanych polskich 15-latków mówi, że spoko, że z chatbotów, ze sztucznej inteligencji to korzysta generalnie non-stop, regularnie.
0: Super.
1: A co więcej, 38% uważa szkołę za stratę czasu.
2: A, fajnie, lata lecą, era AI-a, a proszę, nastolatki dalej uważają, że szkoła jest bez sensu. Super.
0: Jakie to jest piękne, że to się nie zmienia nigdy.
1: Max. No i nie powiesz, że za naszych czasów było inaczej, no.
3: Reklama. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
6: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 204. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
7: Już w ten weekend zapraszamy do Spodka na festiwal targowy. 4 wydarzenia, 1 bilet. Giełda biżuterii i minerałów, prezentująca rzadkie skarby z całego świata. Festiwal ezoteryki i rozwój osobisty. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Targi terrarystyczno-botaniczne Dragon Expo. Fascynujący świat roślin i zwierząt. Cudeńka. Rękodzieło artystów z całej Polski, tworzone z pasją. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy do Spodka.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Żuraw jest większy od bociana. Ma popielate ubarwienie. Karminową głowę z białymi bokami i czarnym czołem. Przed laty był skryty, zasiedlając odludne tereny. Teraz jest bliżej człowieka. Jego przenikliwe spojrzenie niesie bardzo ważne przesłanie. Wysiadanie z tramwaju to nie wyścig. Zanim zrobisz pierwszy krok, zapuść żurawia. Spójrz w prawo, spójrz w lewo, wysiadaj bezpiecznie. Przypominają Tramwaje Śląskie SA i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
14: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
15: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
14: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Najlepiej o poranku 8:31. Dub Dogs, czy może być lepiej?
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: No i teraz słuchajcie, ciekawa informacja, bo coś, co kiedyś było luksusem, teraz podobno już nas zupełnie nie interesuje. Polacy coraz częściej odchodzą od kostki brukowej. Już nie chcemy mieć jej przed swoimi domami. Mm-hmm. Za droga, generalnie nie chcemy mieć takiej betonowej pustyni. Chcemy mieć teraz trawkę, kamyczki, a nie jakąś tam kostkę.
0: Nie rozumiem.
3: Słuchajcie, to jak coś, to mamy zapasy pochowane, bo jakby ktoś potrzebował podeprzeć drzwi albo położyć coś na folię w garażu, to są te resztuby poukrywane jeszcze.
0: Ja myślę, że po prostu ludzie nie chcą skończyć na bruku, no i wiecie, lepiej skończyć na ziemi niż na bruku, nie?

0: Nie tylko gramy wam najlepszą muzę, która idealnie brzmi o poranku, to kawałek oczywiście od Tobiego Romeo, Fly High, ale też o 8.38 nie zapominamy o cenach paliw, no jak?
1: Ceny benzyny szaleją, dlatego czas na wasze ulubione przygody gangu benzyniaków. Dziś występują
2: Stacja Stanisława,
3: Wojtek Watowski,
0: Arek Akcyza.
3: Kochani, wróciłem!
2: O nie, tylko nie ten Watowski, nie cierpię go.
3: Nie było mnie 2 miesiące i co, nikt nie tęsknił?
2: Drogi kolego, bez ciebie moje pylony wyglądały znacznie lepiej.
3: O nie, tak to być nie będzie, ja dzwonię po posiłki.
2: Będziesz jeść hot doga? Nie ma mowy.
3: Nie, ja dzwonię po Areczka, Arka, Akcyzę.
4: Watowski, nie dzwoń do mnie, daj tym ludziom spokój.
5: Kolejny odcinek, już poniedziałek, a wy możecie nam głosówką dać znać, kto się powinien pojawić.
0: Jaka postać powinna dołączyć w poniedziałek do gangu benzyniaków? Facebook, Instagram, RMF Max. Czekamy na głosówę.
6: RMF Max. Reklama.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowi. Dni otwarte w Toyota Dobrygowski Rybnik. 7-12 września. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross i sprawdź ją podczas jazdy testowej. Nowy Yaris Cross. Nowy model, stara cena. Teraz już od 105 200 zł. Do tego super oferty na wszystkie modele dostępne od ręki i specjalne korzyści. Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik. Ulica Prosta 110.
10: Hej, co u ciebie?
11: Zapisałem się do TEB Edukacja.
10: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
11: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
10: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
11: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
10: Też bym tak chciała.
11: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
10: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
12: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
13: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
14: i Klemens prawy.
13: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
15: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
13: Codziennie.
15: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
12: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
21: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Gazda Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Katowicach.
22: Euro wjechało w
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: I po reklamie.

0: Muzyczna kawa. Armin van Buuren dodaje energii 12 minut przed godziną 9 w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Twoje dane wyciekły. Takiego SMS-a możesz dostać, albo już dostałeś, albo dostałaś, bo wyciekły dane 19 milionów Polaków. Chodzi o ten wyciek z sierpnia oczywiście, to nie jest tak, że to jest coś nowego. Teraz dostajemy powiadomienia od różnych placówek medycznych w związku właśnie z tym wyciekiem, nie?
0: No i trzeba sobie zastrzec PESEL, to jest oczywiście bardzo ważne, chrońmy swoje dane, ale to też może jest dobra okazja, żeby, nie wiem, zmienić to jedno hasło, które ustawiliśmy sobie w czasach liceum.
3: Może tak być.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: To jest też przy okazji taki test na wiek, że jeżeli dostałeś takiego SMS-a, na pewno masz powyżej 30 lat, nie?
4: No, moje dane to już ma pizzeria, kurier, aplikacja z kotami, durne obrazki, portal. Wszyscy mi już chyba znają.

0: Do pracy i do tańca, takie są hity w RMF Max. Jest 5 minut do godziny 9, za chwilę bardzo ważne informacje.
1: Właśnie, bo mamy dla was zabawę, humor, ale też ważne rzeczy.
2: Flash, prognoza, pogody i sport, to wszystko punktualnie o godzinie 9. RMF
3: Max. Reklama. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cupra. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. www.lelek.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. Katowice mają 161 urodziny, a ty masz darmowy bilet na największą plenerową imprezę w regionie. 11 i 12 września Katowicka Strefa Kultury zamieni się w muzyczne serce Śląska. Świętuj urodziny miasta Kocham Katowice. Na scenie m.in. Vito Bambino, Grupson, Sistars, Fukaj, Wonky One, BRK, Kasia Sienkiewicz, Baza Astral i Sami. Dodatkowo w piątek happening z zespołem Jam. Dwa dni wielkich koncertów, zero biletów, 100% emocji. Zaprasza prezydent miasta Katowice, Marcin Krupa.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
14: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
15: Carrefour w sumie najlepszy jest.
16: Wyjątkowe widowisko, jakiego nie było jeszcze na żadnym stadionie w Polsce. Sport, teatr, publiczności, niezwykła opowieść o człowieku, który na zawsze zapisał się w historii Śląska i piłki nożnej. Łącznik pieśni o Gerardzie Cieśniku. W roli głównej Maciej Musiał. Wydarzenie komentować będzie legendarny głos polskiego sportu Dariusz Szpakowski. Spektakl plenerowy 20 września, godzina 20. Superauto, Stadion Śląski. Historia ożyje w kotle czarownic. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły superautostadionslaski.pl.
17: Halo, Kasia?
18: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
17: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
18: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
19: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
20: I po reklamie.

0: 98 i 1 FM.
1: Słuchacie RMF Max Śląsk. Punktualnie o 9 mamy dla Was najnowszy flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Kara bezwzględnego więzienia czeka kierowcę, który wjedzie na tory i spowoduje wypadek kolejowy. To jedna ze zmian w kodeksie karnym, nad którą pracuje teraz rząd. To efekt środowego wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Zmian można się spodziewać w najbliższych tygodniach.
2: Ja zrobię wszystko, żeby bezpieczeństwo na polskich drogach, polskich torach, a szczególnie na skrzyżowaniach drogowo-kolejowych było jak najwyższe.
1: Mówił minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Nad tym rozwiązaniem pracują w tej chwili dwa ministerstwa: infrastruktury i sprawiedliwości.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: I na kolei wolniej. W związku z wypadkiem w Sokolnikach Suchych na Mazowszu dzisiaj w całym kraju protestują maszyniści i zwalniają na przejazdach drogowo-kolejowych do 20 km na godzinę. Spośród pociągów, które Koleje Śląskie uruchomiły przed 6 rano, około 30% zwalniało. Część maszynistów podaje na przejazdach sygnał baczność bez zwalniania biegu pociągów, a to oznacza również dosyć spore opóźnienia dla pasażerów. W związku z protestem obowiązuje wzajemne honorowanie biletów między przewoźnikami kolejowymi, ale też bilety Kolei Śląskich są honorowane w komunikacji miejskiej Transport GZM. Startują urodziny Katowic. Zanim artyści zagrają dla Was w strefie kultury, Wy możecie zagrać dla nich. Zbiórka o 15.30 pod Teatrem Śląskim. Tam ponownie wspólne granie na rynku z zespołem Dżem, przypomina Łukasz Kałębasiak z instytucji Katowice Miasto Ogrodów.
3: Razem z tymi wszystkimi, którzy się już do nas zgłosili i zapewne przyjdą jeszcze w ostatniej chwili, wykonać słynne riffy, tym razem z Naiwnych Pytań, czyli w powszechnym mniemaniu w piosence W życiu piękne są tylko chwile, ale oczywiście trzeba trzymać się oryginału. A Dżem nigdy nie schodzi po wykonaniu oczywiście tego jednego utworu, który gra wspólnie, tylko daje jeszcze dodatkowy mini koncert.
1: Szczegółowy program tegorocznych urodzin Katowic znajdziecie na stronie internetowej Miasta Ogrodów. W Sosnowcu już jutro podczas Nocy Teatrów będzie można po raz ostatni zobaczyć niemal 130-letni budynek Teatru Zagłębia przed przebudową. Tego dnia na scenie zostanie pokazany spektakl Tajemniczy Ogród, a po nim odbędą się oprowadzania po kulisach, garderobach i magazynach. A teraz zerkamy na piłkarskie boiska i przyjrzyjmy się, z kim w nadchodzący weekend zmierzą się w piłkarskiej ekstraklasie drużyny z naszego regionu. Szczegółowe informacje ma nasz reporter.
4: Zaczynamy w takim razie od Górnika Zabrze, który w sobotę o godzinie 17.30 zagra przy Roosevelta z Lechem Poznań. Kolejosz to lider tabeli. Górnik jest trzeci ze stratą jednego punktu. Delikatnym faworytem tego meczu są Lechici, ale Górnik jest u siebie trudny do pokonania, dlatego zapowiada się bardzo ciekawe widowisko. Podobnie powinno być też w Lubinie, gdzie Zagłębie zagra z GKS-em Katowice. W ubiegłym sezonie Gieksa wygrała na boisku rywala 2-0, no i podopieczni Rafała Góraka chcą ten wynik powtórzyć. Ósmą kolejkę piłkarskiej ekstraklasy zakończy poniedziałkowe spotkanie Radomiaka Radom z Piastem Gliwice.
1: To był Amadeusz Biurkowski.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Sprawdzamy prognozy pogody. Dzisiaj na Śląsku będą dominować chmury. Zachmurzenie duże przez cały dzień, bez większych opadów deszczu, ale drobna mrzawka co jakiś czas będzie się jednak pojawiała. Na termometrach w regionie maksymalnie 18 stopni. Najcieplej będzie w Katowicach. Wiatr zachodni chwilami silniejszy, w porywach do 35 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się cały czas jeszcze w normie. Temperatura odczuwalna będzie zbliżona do tej na termometrach. Pogoda stabilna. Tylko brzydko.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: RMF Max. Dzisiaj piątek, więc przygotujcie się na najgorsze. Ktoś na pewno sobie w mikrofali podgrzeje rybę. A wiadomo, że jak wywieziecie nawet 1000 wunderbaumów, to tego zapachu się absolutnie nie wywietrzy.
4: A tam, masz wędkę, trzeba też mieć rybę. Wszystko trzeba mieć.
5: Poza
4: smacznego.
5: Tym, umówmy się, smród ryby w pracy zwiastuje po prostu nadejście weekendu, więc to jest dobry zapach ostateczny.
4: Ale ja lubię rybę.
5: No, ale dzięki, nie tą z mikrofali, jak jej nie chcesz jeść.
4: Filip Kliber.
5: Karola Kowalska.
4: Mateusz Marek, do usłyszenia.
5: Super, że z nami byliście. Dobrego piątku.

Everything's Fine. Alok z Jennifer Lopez, wysłuchacie RMF Max i witamy się w piątek. Piątek, drugie najpiękniejsze słowo na P. To pierwsze to jest podwyżka, ale dawno nie słyszałem, nie wiem jak. Black Eyed Peas, Shut Up, tak, otwieramy byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy, a to, że w piątek, to już w ogóle najlepszy. Dawid Miązek, zapraszam jak zwykle do 12:00.

0: Reklama.
1: Miasto Katowice zaprasza na Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Od 10 do 15 września 2027 w Spodku podczas World Cup zagrają najlepsze reprezentacje globu. Poczuj siatkarską atmosferę, dołącz do kibiców z całego świata i stwórz z nami historię. Szczegóły na pzps.pl.
2: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
6: Poznaj Atal Olimpijska z najlepszej perspektywy. 14 września zapraszamy na otwarcie nowego biura sprzedaży Atal Olimpijska. Przyjdź, poznaj inwestycje, porozmawiaj z doradcami i dowiedz się więcej o dostępnych mieszkaniach oraz aktualnej wyjątkowej ofercie. A wieczorem obejrzyj z nami zachód słońca i panoramy Śląska z tarasu widokowego na dachu wieżowca. 14 września spotkajmy się przy ulicy Olimpijskiej 9B w Katowicach. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Gazda Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Katowicach.
13: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
14: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
13: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
15: I po reklamie.
16: Hity na maksa!
17: RMF Max Śląsk.

Dry Light, i taki klimacik nam robią w RMF Max Śląsk. David Guetta, Cedric Gervais i Chris Winis. A my teraz wjeżdżamy w klimacik piłkarski. Sprawdzamy, co się będzie działo w weekend, jeżeli chodzi o piłkę na Śląsku. Hitowe starcie jutro w Zabrzu. Zaczynamy od Ekstraklasy. Górnik Zabrze gra z Lechem Poznań na własnym stadionie. No i hitowe, bo Lech na miejscu pierwszym, Górnik na trzecim. Także może być starcie o fotel lidera. 17:30 początek na stadionie imienia Ernesta Pola. Z kolei wieczorem o 20:15 GKS z Katowice będzie grać się na wyjeździe. Też z klubem górniczym, ale z Dolnego Śląska, z Zagłębiem Lubin. Z kolei Piast Gliwice gra dopiero w poniedziałek. Gliwiczanie na wyjeździe zagrają z Radomiakiem. A jeżeli chodzi o pierwszą ligę, to już dzisiaj o 18:00 Polonia Bytom gra na wyjeździe. Zmierzy się też z Polonią, tylko że Warszawa. A z kolei jutro o 15:30 na Stadionie Śląskim Ruch Chorzów podejmie Podbeskidzie Bielsko-Biała. Póki co Ruch Chorzów tak w kratkę. 7 meczów, 3 zwycięstwa, remis, 3 porażki. Zobaczymy, jak będzie po tej kolejce.

0: Body Isn't Ready w RMF Maxy. Somber śpiewa o tym, że jego ciało nie jest gotowe. Nie wiem do końca, na co jego ciało nie jest gotowe, ale ważne, czy wy jesteście gotowi. Czy jesteście gotowi, nie wiem, czy wasze ciało, czy bardziej wasze konto na przyjęcie dodatkowych 10 tysięcy złotych. No myślę, że na to każdy zawsze jest gotowy, a tak się może właśnie stać dzisiaj w zabawie. Urodzinowy deszcz nagród. Dzisiaj, słuchajcie, 10 tysięcy do wzięcia, ale w ogóle za samo odebranie telefonu już, jak będziemy dzwonić, to jest 5 tysięcy złotych. No, piękna sprawa. Tylko mówisz halo i w tym momencie przytulasz już 5 tysięcy. A może być więcej, może być nawet 10 tysięcy albo inne urodzinowe nagrody od RMF Max. I uwaga, w tym momencie rusza specjalna runda bonusowa. Dlaczego specjalna? Dlatego, że taki mnożnik to się jednak rzadko u nas zdarza. 650 razy przez najbliższe 6,5 minuty rosną wasze szanse na wejście do finału. Wysyłasz SMS-a z hasłem MAX pod 7327 za 3,69 jednego SMS-a, a tych SMS-ów u nas w systemie jest aż 650. Dokładnie to samo dzieje się ze zgłoszeniami na naszej stronie rmfmax.pl. Chcesz przywitać dzisiaj 5 tysięcy albo nawet 10 tysięcy złotych? No to śmiało wchodź do gry teraz, bo trwa runda bonusowa przez najbliższych 6,5 minuty. rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX.
1: MAX! Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie Premium Grupa Podhale. Ruda Śląska, Aleja Powstań Śląskich 28. Trasa DTS. grupapodhale.pl.
5: Chylu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice, Piotrowice, ulica Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
7: Czyta lektor AI.

0: przed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
5: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Katowice mają 161 urodziny, a ty masz darmowy bilet na największą plenerową imprezę w regionie. 11 i 12 września Katowicka Strefa Kultury zamieni się w muzyczne serce Śląska. Świętuj urodziny miasta Kocham Katowice. Na scenie m.in. Vito Bambino, Grupson, Seastars, Fukaj, Wonky One, BRK, Kasia Sienkiewicz, Baza Astral i Sami. Dodatkowo w piątek happening z zespołem Jam. Dwa dni wielkich koncertów, zero biletów, 100% emocji. Zaprasza prezydent miasta Katowice, Marcin Krupa.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,49 zł przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel składu firmowego Narzędzia i Spawalnictwo. Katowice, Aleje Rozdzieńskiego 188. Skladbajldon.pl.
10: Sprawdzamy prognozy pogody. Dzisiaj na Śląsku będą dominować chmury. Zachmurzenie duże przez cały dzień, bez większych opadów deszczu, ale drobna mrzawka co jakiś czas będzie się jednak pojawiała. Na termometrach w regionie maksymalnie 18 stopni. Najcieplej będzie w Katowicach. Wiatr zachodni chwilami silniejszy, w porywach do 35 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się cały czas jeszcze w normie, temperatura odczuwalna będzie zbliżona do tej na termometrach. Pogoda stabilna. Tylko brzydko.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel składu firmowego Narzędzia i Spawalnictwo. Katowice, Aleje Rozdzieńskiego 188. Skladbajldon.pl.
11: RMF Max.
12: RMF Max Śląsk.

Bounce'a z hipnotyzującym numerem Magnetic tuż przed 10 w RMF Max. Czasem trzeba zrobić taki krok do tyłu, żeby zrobić dwa kroki do przodu. Tak mi się wydaje, że trochę było z Margaret, która, wiecie, eksplodowała jej kariera ładnych parę lat temu. Potem było troszeczkę cicho, a teraz wraca z nową energią, z nowym materiałem, z nowym stylem, chyba nawet tak można powiedzieć. Najnowsza propozycja od Margaret, teraz Prima Ballerina. A za chwilę godzina 10 będzie flash i prognoza pogody. O, pogoda to zrobiła dopiero krok wstecz, a jeszcze drugi krok wstecz przed nami w weekend. Ale nie spoilerujemy.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Poznaj Atal Olimpijska z najlepszej perspektywy. 14 września zapraszamy na otwarcie nowego biura sprzedaży Atal Olimpijska. Przyjdź, poznaj inwestycje, porozmawiaj z doradcami i dowiedz się więcej o dostępnych mieszkaniach oraz aktualnej wyjątkowej ofercie. A wieczorem obejrzyj z nami zachód słońca i panoramy Śląska z tarasu widokowego na dachu wieżowca. 14 września spotkajmy się przy ulicy Olimpijskiej 9B w Katowicach. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Drugi mecz z rzędu w kotle czarownic, drugi z Beniaminkiem. Już w tę sobotę o 15.30 Ruch Chorzów zawalczy o ligowe punkty z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Kup wejściówki na biletykę z Ruch.com i poczuj atmosferę superauto Stadionu Śląskiego w meczu niebieskich z Góralami.
5: To nowy Lego Kreator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
6: To będzie dla mnie zaszczyt.
8: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Moonlight 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
2: Hity na maksa.
1: Śląsk 88 i 1 FM.
3: Mamy już 10:00, to w RMF Max Śląsk najwyższy czas na flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. 1/3 pociągów w całej Polsce ma spore opóźnienia. Składy w całym kraju zwalniają na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę. To efekt rozpoczętego o północy protestu maszynistów, który potrwa do południa. Ile średnio pasażerowie muszą doliczyć do swoich dzisiejszych podróży?
4: A według danych PKP niemal pół godziny opóźnienia notują średnio pociągi Intercity. Łączny czas opóźnień wszystkich pociągów to ponad 1200 minut. A w tej chwili opóźnionych jest niemal 250 pociągów. Najdłużej na trasie znajduje się Podhalanin jadący z Zakopanego do Świnoujścia. Ten pociąg ma już ponad 3 godziny opóźnienia.
5: Pociąg Intercity.
3: Tyle Kacper Wróblewski. Tu jeszcze raz przypominamy, że na Śląsku obowiązuje wzajemne honorowanie biletów między przewoźnikami kolejowymi, ale też bilety kolei śląskich są honorowane w komunikacji miejskiej Transport GZM i w Rybniku.
1: Słuchacie RMF Max Śląsk.
3: Już jutro rusza największa teatralna impreza w regionie, Noc Teatrów GZM. W 15 teatrach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będzie można zobaczyć aż 27 spektakli i wziąć udział w warsztatach, grach, pokazach, wystawach i spotkaniach. To proponuje m.in. Bytom, mówi Łukasz Zych, rzecznik prasowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
6: Sporo atrakcji jak zawsze w Bytomiu, bo tu mamy dwie instytucje zaangażowane w Noc Teatrów, a więc Opera Śląska oraz Teatr Tańca Rosbark. W Operze Śląskiej Noc Teatrów będzie też okazją do inauguracji nowego sezonu artystycznego i będzie to wyjątkowo uroczysty wieczór, podczas którego widzowie będą mogli zobaczyć aż dwa jednoaktowe spektakle. Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rosbark przygotował spektakl, przedstawienie zatytułowany Niewinne Marzenia. To opowieść o tym, że w tańcu, czyli sztuce, można odnaleźć się niekoniecznie, niezależnie od tego, jakie są nasze fizyczne czy intelektualne możliwości.
3: Szczegółowe informacje o programie znajdziecie na stronach internetowych poszczególnych teatrów lub na stronie GZM-u. W Zabrzu na A4 policjanci zatrzymali w środę 37-letniego mieszkańca Mikołowa za przekroczenie prędkości o 11 km na godzinę. Mężczyzna miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów do maja 2027 roku. Podczas kontroli próbował wręczyć funkcjonariuszom 10 tysięcy złotych łapówki, by uniknąć konsekwencji. Sprawa jest w toku. Kierowca może usłyszeć poważne zarzuty. Za niestosowanie się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat. Z kolei za udzielenie albo usiłowanie udzielenia korzyści majątkowej osobie pełniącej funkcję publiczną grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Na koniec jeszcze Gliwicki Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, który otrzymał profesjonalny teleskop słoneczny. Urządzenie umożliwia bezpieczne obserwowanie Słońca podczas lekcji w szkołach i wydarzeniach edukacyjnych dla mieszkańców regionu. Projekt zakłada około 20, może 30 pokazów rocznie z udziałem nawet do 2000 uczniów, a dzisiaj się nie przyda, bo słońca brak.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
3: Na Śląsku jesienna melancholia wjeżdża. Piątek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Słońca raczej dzisiaj nie zobaczymy. Na termometrach w regionie maksymalnie 18 stopni. Temperatura odczuwalna będzie bardzo zbliżona do tego, co widzimy na termometrach. No będzie trochę padać, więc parasol warto mieć pod ręką, ale nie będą to poważne ulewy. Wiatr z zachodu może momentami trochę przyspieszać, nawet do 35 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się w normie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
7: Chciałem tak epicko zacząć tę godzinę, no bo przed nami, miejmy nadzieję, epicki weekend, przedostatni weekend wakacji. A dobra, tego to już w sumie mogłem nie dodawać. W każdym razie lecimy z godziną 10, którą zaczynamy epicko od Alena Walkera i Ava Max i kawałka Fate. To jest Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Jak zawsze z wami jestem do godziny 12. Dawid Mianzek, zapraszam.

Zalia w RMF Maxy z bardzo dobrym przesłaniem. Nie tylko na weekend, tylko kochaj mnie. No i właśnie, bo jak jest kochanie, jak jest miłość, to już wiele więcej nie brakuje. Nawet jak trochę pieniędzy na koncie brakuje, albo nie wiem, czasu, albo urlopu, albo pogody, to wiadomo, jak już ekspira, miłość wszystko zwycięża. Też o miłości, ale inaczej, Just the Way You Are, Milki w remiksie Davida Genty.

0: Reklama.
1: Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o Twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cupra. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna Twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. www.lelek.pl.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl. O szczegóły oferty specjalnej pytaj w salonie Premium Grupa Podhale. Ruda Śląska, Aleja Powstań Śląskich 28. Trasa DTŚ. grupapodhale.pl.
3: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
6: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
9: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
10: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
11: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: To jest RMF Max.
19: Hity na Maxa.
20: Śląsk 88.1 FM.

Kukon, Jonatan, ty masz, słuchacie RMF Max Śląska, jak ty masz wolne popołudnie, wolny wieczór, wolny weekend, no to na pewno warto go spędzić na urodzinach Katowic, które dzisiaj oficjalnie startują 165. urodziny miasta i festiwal pod hasłem Kocham Katowice. To co najciekawsze, czyli koncerty w katowickiej strefie kultury pod Spodkiem, no i start już dzisiaj od 16:00, wtedy na wielką scenę wejdą Wiwerny, następnie BRK, Bas Astral, no i gwiazdy wieczoru to Grupson około 19:30, a o 21:10 na scenie pojawi się Vito Bambino. Jutro też ciekawie się zapowiada, od 16:00 katowicka formacja Sami, następnie Wonky One, potem połówka duetu Kwiat Jabłoni, czyli Kasia Sienkiewicz, następnie Sea Stars, no i na deser gość, którego doskonale znacie z naszej anteny, czyli Fukaj. Oczywiście nie zabraknie dodatkowych atrakcji, strefa chilloutu, strefa rodzinna, strefa dla dzieciaków, cały czas też na katowickim rynku trwa urodzinowy jarmark. A też już wystartowały Gwarki w Tarnowskich Górach, ale o tym zdążymy sobie jeszcze powiedzieć. Na razie Tame Impala, Genie i Draku.

0: Teslow i Robin Schulz w RMF Max. Słuchajcie, czytam sobie, że Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, obiecuje $5000 każdemu dorosłemu Amerykaninowi. Jest tylko jeden warunek. Republikanie Donalda Trumpa muszą utrzymać władzę w kongresie. I utrzymają, i wtedy każdy dostanie 5000. No to słuchajcie, u nas bez warunków. Znaczy inaczej, jest jeden warunek. Trzeba odebrać telefon i już masz za odebranie telefonu 5000. Co prawda złotych, ale ceny u nas też w złotych, a nie w dolarach. Tak będzie dzisiaj dokładnie w zabawie urodzinowy deszcz nagród. Odbierasz, masz 5000, a możesz powalczyć o więcej, o pełną pulę, o 10000 złotych. Chcesz być tym szczęśliwcem albo szczęśliwczynią, którą dzisiaj obsypiemy nagrodami albo pieniędzmi? No to śmiało wchodź do gry na rmfmax.pl albo wysyłaj hasło max pod numer 7327 za 3,69. I możemy się przywitać po południu i możesz dostać 5000 złotych za samo powiedzenie halo, albo słucham, albo cześć, nieważne jak odbierasz telefon. No a może się to skończyć tym, że zgarniesz 10000 złotych. rmfmax.pl, tam zapraszam, albo ślij hasło max pod 7327.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Kto go śledzi, kto go lubi, kto szanuje, wiem, że jesteście i wiem, że zagłosujecie. Wraca do listy Hot Bands Sobel. Jest nowość. Francis i Sobel w numerze One Day in Poland. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o Twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cupra. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna Twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. www.lelek.pl.
9: Gotowi na wyjątkowe gwarki 2026 z okazji 500-lecia Tarnowskich Gór? Już od 10 do 13 września na scenie głównej przy rynku czekać was będzie moc muzycznych wrażeń. Zagrają Filharmonia Śląska, Young Leosia, Oscar Cyms, Jam, Baim i wielu innych. Dodatkowo zapraszamy na scenę przy Tarnogórskim Centrum Kultury i Piknik Rodzinny. A 13 września o 11 Pochód Gwarkowski. Gwarki 2026. Świętuj z nami. Więcej informacji już wkrótce.
10: Już w ten weekend zapraszamy do Spodka na festiwal targowy. 4 wydarzenia, 1 bilet. Giełda biżuterii i minerałów, prezentująca rzadkie skarby z całego świata. Festiwal ezoteryki i rozwój osobisty. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Targi terrarystyczno-botaniczne Dragon Expo. Fascynujący świat roślin i zwierząt. Cudeńka. Rękodzieło artystów z całej Polski, tworzone z pasją. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy do Spodka.
11: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w Śląskim.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi.
15: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
16: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
18: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
22: Śląsk 88 i 1 FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel składu firmowego Narzędzia i Spawalnictwo. Katowice, Aleje Rozdzieńskiego 188. Skladbajldon.pl.
24: Na Śląsku jesienna melancholia wjeżdża. Piątek upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Słońca raczej dzisiaj nie zobaczymy. Na termometrach w regionie maksymalnie 18 stopni. Temperatura odczuwalna będzie bardzo zbliżona do tego, co widzimy na termometrach. No będzie trochę padać, więc parasol warto mieć pod ręką, ale nie będą to poważne ulewy. Wiatr z zachodu może momentami trochę przyspieszać, nawet do 35 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się w normie.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel składu firmowego Narzędzia i Spawalnictwo. Katowice, Aleje Rozdzieńskiego 188. Skladbajldon.pl.
21: RMF Max.
22: RMF Max Śląsk.

0: Jest jeden warunek udanego przedpołudnia. Takie hity muszą lecieć z głośników. Dua Lipa i Houdini w RMF Max. No dobra, dwa warunki udanego przedpołudnia. Drugi to jest taki, żeby szefa nigdzie dzisiaj nie widzieć na horyzoncie w pracy, bo wiadomo, on się pojawi i zaraz się zacznie, że trzeba dzisiaj dłużej zostać, że trzeba przyjść do pracy w weekend. Nie. Najlepiej po prostu unikać, nie przecinać się, prawda? Chyba, że szef w porządku, to wtedy można, bo ja nie mówię, są też tacy. MJ Deli i Deli Supreme, kolejny hit, który przybliża nas do weekendu, a za chwilę już 11:00 będzie Flash i pogoda w RMF Max.
1: To jest nowość RMF.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.

0: 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy!
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Katowice mają 161 urodziny, a ty masz darmowy bilet na największą plenerową imprezę w regionie. 11 i 12 września Katowicka Strefa Kultury zamieni się w muzyczne serce Śląska. Świętuj urodziny miasta Kocham Katowice. Na scenie m.in. Vito Bambino, Grupson, Sistars, Fukaj, Wonky One, Berka, Kasia Sienkiewicz, Baza Astral i Sami. Dodatkowo w piątek happening z zespołem Jam. Dwa dni wielkich koncertów, zero biletów, 100% emocji. Zaprasza prezydent miasta Katowice, Marcin Krupa.
6: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20.40 w TVP2.
7: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Katowice, Aleja Roździńskiego 91 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Katowice, Aleja Roździńskiego 91.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: I po reklamie.
12: Z tej strony Krzywu.
13: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
14: Hi, this is Denzel.
15: Hey yo, this is Eminem.
16: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
17: Śląsk 88 i 1 FM.
18: Punktualnie o 11 w RMF Max Śląsk mamy dla Was najnowszy flash i prognozę pogody. To już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Od dziś obowiązują nowe stawki opłat za przejazd koncesyjnymi odcinkami autostrady A2. Jedni płacą mniej, a inni muszą głębiej sięgać do kieszeni.
19: 39 zł, czyli złotówkę mniej niż wczoraj, płacą od dziś kierowcy korzystający z wideo to linku, ale warto tu zaznaczyć, że opłaty w ten sposób są pobierane tylko w przypadku użytkowników konkretnej aplikacji. Kierowcy, którzy chcą zapłacić kartą lub gotówką w okienku, muszą wydać 41 zł za 50-kilometrowy odcinek A2. To już druga podwyżka opłat za przejazd A2 w tym roku.
18: Tyle Beniamin Kubiak-Piłat.
17: Słuchacie RMF Max Śląsk.
18: W RMF Max Śląsk wracamy teraz do tematu katowickiego budżetu obywatelskiego. Głosowanie ruszyło. Na waszą aprobatę czeka aż 213 projektów.
20: Mamy tu takie inicjatywy jak chociażby z obszaru kultury, edukacji, integracji społecznej. Są zadania dotyczące sportu, rekreacji i zdrowia. Mieszkańcy zaproponowali również inwestycje poprawiające bezpieczeństwo, miejską infrastrukturę, działania związane z ekologią, ochroną przyrody i opieką nad zwierzętami. Na liście są też duże przedsięwzięcia inwestycyjne, jak i lokalne wydarzenia, warsztaty, zajęcia oraz projekty odpowiadające na potrzeby dzieci, rodzin, seniorów.
18: Wyliczał Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach. Głosowanie potrwa do 23 września. Chcę na dyskotekę? Mamy dyskotekę w domu, powiedziała mama pingwin do swojego syna w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. No i faktycznie, na wybiegu dla pingwinów zawisła kula dyskotekowa. Jaki jest jej cel? Powiemy o tym już we fleszu za godzinę. A teraz blisko 100 tysięcy osób skorzystało od początku roku z dwóch odkrytych basenów na Bugli i Rolnej w Katowicach. To blisko 15% więcej niż rok wcześniej. Więcej na ten temat już teraz w relacji naszego reportera.
14: Szczególnie dobry wynik odnotował basen Rolna, gdzie liczba odwiedzających wzrosła ponad 40%. Oba baseny mają mnóstwo atrakcji na Bugli. Oprócz basenu rekreacyjnego i sportowego dostępne są m.in. mniejszy basen, brodzik dla dzieci, jacuzzi oraz zjeżdżalnie. Basen oferuje też m.in. boisko, siłownię plenerową oraz stoły do tenisa stołowego. Rolna ma z kolei duży basen rekreacyjny oraz mniejszy basen ze zjeżdżalnią. Na miejscu dostępne są też m.in. stoły do tenisa stołowego, wypożyczalnia sprzętu sportowego i leżaki.
18: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. Na koniec Gliwice przeznaczył nawet 1 000 000 zł na modernizację ponad 100-letniej siedziby Hospicjum Miłosierdzia Bożego przy ulicy Daszyńskiego. W ramach prac zaplanowano wymianę okien i drzwi, przebudowę wejścia oraz adaptację poddasza z nowym biegiem schodowym i instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi. Hospicjum opiekuje się 25 pacjentami w oddziale oraz około 160 w domu. Inwestycja jest kontynuacją wieloletniej modernizacji wspieranej przez miasto dotacjami o łącznej wartości dotychczasowo blisko 3 milionów złotych.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
18: Piątek na Śląsku ma upłynąć pod znakiem dużego zachmurzenia. Synoptycy mówią, że drobne mrzawki mogą się pojawić, nawet trochę większy deszcz, ale wielkich ulew nie będzie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia już za kilka godzin zobaczymy 18 stopni w Zabrzu, 19 będzie w Katowicach, czyli bez szału. Cieplejsza kurtka na pewno się przyda. Wiatr zachodni, chwilami silniejszy w porywach do 35 km na godzinę, będzie potęgował uczucie chłodu. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się w normie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
21: Czy mogłaby być dzisiaj i w ogóle w weekend przyjemniejsza pogoda? No mogłaby. Czy to nam przeszkodzi w celebrowaniu weekendu? Nie przeszkodzi. Lecimy z ostatnią godziną piątkowego przedpołudnia. Dub Dogs, Fezos Ark, How Does It Feel? A ja się nazywam Dawid Miązek. Godzinkę jeszcze jestem z wami. Zapraszam.

Poza tobą nic to najnowsza propozycja od Livki w RMF Max, numer, który zapowiedziała po raz pierwszy u nas w RMF Max, w Max Tour, że dużo serduszka w niego włożyła, no i to słychać. A swoją drogą też bardzo was gorąco zachęcam do obejrzenia na naszym YouTubie nagrań właśnie z Max Tour z Livką, bo to kiedy pojechaliśmy z nią na Mazury, tam się okazało, że to mega pozytywna, mega roześmiana dziewczyna, warto, polecam. A polecam też teraz zrobić głośniej i jeżeli w pracy siedzicie, to odsunąć się trochę od biureczka, bo tutaj niekontrolowana praca nóg zaraz się włączy. Bardzo taneczna samba od Junatas i Bryski w RMF Max.

0: Afrobity rządzą Fire Fire i od razu jest ogień z głośników Shimza, Arco i Kasango w RMF Max. Słuchajcie, 1 i 9. Czy te cyfry coś wam mówią? Nie, a powinny. Bo jeżeli macie je w swoim numerze telefonu, 1 i 9, no to ja teraz wyciągam rękę do was i gratuluję. Gratuluję szczęścia, bo naprawdę jesteście farciarzami. Teraz ta 1 i 9 w numerze telefonu bardzo może się przydać. Dlaczego? Dlatego, że robimy szybciutką rundę bonusową. 5-minutową, dosłownie, w której 650 razy wszystkim, mnożymy teraz szansę w zabawie urodzinowy deszcz nagród na zgarnięcie nawet 10 tysięcy złotych. Ale uwaga, tym, którzy mają 1 i 9 w numerze telefonu, podwajamy, czyli 1300 razy więcej szans, jeżeli wyślecie zgłoszenie z telefonu, który ma w numerze 1 i 9. Prosta piłka. Jak masz 1 i 9 w numerze, to absolutnie musisz się teraz zgłosić do gry, bo taka okazja może się nie powtórzyć. A o co gramy? O 10 tysięcy złotych. To jest główna nagroda, duża pula, ale za samo odebranie telefonu, jak będziemy do ciebie dzwonić, już masz 5 tysięcy złotych. Tak to dzisiaj działa. rmfmax.pl, tak się zgłaszamy, albo hasło Max wysyłasz pod 7327 za 3,69. 1 i 9 to są takie szczęśliwe numerki na dzisiaj, na teraz. Hasło Max pod 7327 albo rmfmax.pl. RMF Max.
1: Reklama. Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
2: TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji, a czasem przychodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć to właśnie teraz. Chcesz zdobywać praktyczną wiedzę, rozwijać swoje pasje, tworzyć, projektować, leczyć, zarządzać? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. To ostatni dzwonek. Skorzystaj z promocji i zyskaj zniżkę nawet do 1000 zł. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska. Gdy chcesz czegoś więcej.

0: kiosku, w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Planujesz weekend? Sprawdź, jakie wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne odbywają się w województwie. W aplikacji Śląskie znajdziesz wszystko w jednym miejscu, a także odkryjesz najciekawsze miejsca i atrakcje regionu. Śląskie, pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
4: Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrids. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis.

0: euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.

Whatever Turns You On, to jest Axel i Bon, słuchacie RMF Max Śląsk. Mówiliśmy o urodzinach Katowic, czyli zdecydowanie największym plenerowym wydarzeniu w ten weekend na Górnym Śląsku, ale nie jedynym, bo przecież w ten weekend też gwarki, tradycyjne

Warski z Tarnowskich Gór, połączone z 500-leciem miasta, także świętowane na bogato. Wczoraj i dzisiaj takie dni pod hasłem kultury, celebrowania kultury Śląska, natomiast takie najgorętsze koncerty zaplanowano w Tarnowskich Górach na jutro i na niedzielę. Darmowe koncerty oczywiście, jutro wystąpi m.in. Janusz Walczuk, będzie Alien i Mighties, będzie Jan Kleosia, będzie też legendarna polska grupa Baim, natomiast w niedzielę na scenie Jam, ale też pan, którego na pewno jeszcze dzisiaj na pewno usłyszycie na antenie RMF Max, czyli Oskar Cyms. Oczywiście imprezy towarzyszące, oczywiście tradycyjny gwarkowski pochód wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa. To w niedzielę od godziny 13. Wszystkie atrakcje są darmowe. Gwarki potrwają do niedzieli.

0: Autorama.
1: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Katowicach przy Alei Roździńskiego 204. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
2: Zdrowie zaczyna się od prostych wyborów, które podejmujesz każdego dnia. Zapraszamy na targi zdrowia w Centrum Handlowym Auchan Sosnowiec. Spotkaj specjalistów, wykonaj bezpłatne pomiary i porozmawiaj o profilaktyce. To dobra okazja, by lepiej zrozumieć swój organizm. Wstęp wolny, przyjdź i zrób pierwszy krok. Czekamy na Ciebie 19 września od 11 do 18.

0: gracze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą moje, Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie 3.
6: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
13: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
12: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel składu firmowego Narzędzia i Spowolnictwo. Katowice, Aleje Rozdzieńskiego 188. skladbajldon.pl.
16: Piątek na Śląsku ma upłynąć pod znakiem dużego zachmurzenia. Synoptycy mówią, że drobne mrzawki mogą się pojawić, nawet trochę większy deszcz, ale wielkich ulew nie będzie. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia już za kilka godzin zobaczymy 18 stopni w Zabrzu, 19 będzie w Katowicach, czyli bez szału. Cieplejsza kurtka na pewno się przyda. Wiatr zachodni, chwilami silniejszy, w porywach do 35 km na godzinę, będzie potęgował uczucie chłodu. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się w normie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel składu firmowego Narzędzia i Spowolnictwo. Katowice, Aleje Rozdzieńskiego 188. skladbajldon.pl.
17: RMF Max.
18: RMF Max Śląsk.

od The Weeknd w RMF Max i chciałbym powiedzieć, że ja już teraz zaczynam The Weeknd, ale nie, aż tak dobrze nie ma. Ja co prawda żegnam się z wami, bardzo wam dziękuję za dzisiaj, ale w weekend do was wracam i to nie sam, bo w towarzystwie Ady Krysian i Agaty Świderskiej. Ja jestem jutro od godziny 8, a dziewczyny dołączają do mnie po 10 i odpalamy sobie bratnie duszę i gwarantuję wam, że będzie fajnie, pozytywnie, przyjemnie. Słuchajcie koniecznie. A za chwilę też będzie fajnie, pozytywnie i przyjemnie, ale o klimacik już zadbają duet Aśka Meus i Irek Jakubek. Ode mnie jeszcze na do widzenia Mrozu Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Dawid Zmiązek, miłego popołudnia. Trzymajcie się, pa. To jest nowość RMF Max.

0: Reklama.
1: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
0: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Pricomarché zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Robslab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarché.pl. Pricomarché. Nasze ceny rządzą.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Drugi mecz z rzędu w Kotle Czarownic, drugi z Beniaminkiem. Już w tę sobotę o 15.30 Ruch Chorzów zawalczy o ligowe punkty z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Kup wejściówki na biletykę z ruch.com i poczuj atmosferę superauto Stadionu Śląskiego w meczu niebieskich z Góralami.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
6: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Gazda Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Katowicach.
7: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Jesteś w tramwaju lub autobusie? Chcesz uniknąć przykrych konsekwencji upadku? Jest na to sposób. Wystarczy trzymać się poręczy lub uchwytu. Zmniejszy to prawdopodobieństwo wypadku podczas hamowania pojazdu. Pamiętaj, lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa może zakończyć się dla ciebie i innych pasażerów poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Trzymaj się i bądź bezpieczny.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
11: I po reklamie.
12: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
13: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
14: Hey, I'm Ed Sheeran.
15: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Śląsk 88.1 FM.
18: Punktualnie w samo południe w RMF Max Śląsk mamy dla Was najnowszy flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Szczepienia przeciwko koronawirusowi rozpoczną się później niż planowano. Chodzi o nowy, zaktualizowany preparat, który miał być podawany w tym tygodniu. Tymczasem pierwsi pacjenci mają dostać szczepionkę 21 września. Z czego wynika to opóźnienie?
19: Z tego, że dopiero od jutra punkty szczepień będą mogły składać zamówienia w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na zapas preparatu. Dystrybucja ruszy po tygodniu, a szczepienia prawdopodobnie za półtora tygodnia. Zmiany w tym sezonie dotyczą też zapisów na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Na razie nie będzie e-skierowań. Zapisywać trzeba się wobec tego bezpośrednio, osobiście albo telefonicznie, w przychodni albo w aptece.
18: Tyle Michał Dobrołowicz.
17: Słuchacie RMF Max Śląsk.
18: Pingwiny w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym mają swoją kulę dyskotekową. Kula zawisła na wybiegu i pełni ważną rolę w codziennej aktywizacji dla ptaków, mówi Wojciech Żuchowicz, opiekun zwierząt w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.
20: Na wybiegu pingwinów można zobaczyć właśnie taką wiszącą kulę dyskotekową, a zawieszona ona została, bo pingwiny bardzo lubią wszelkiego rodzaju odbłyski, cienie, zmiany oświetlenia i chcieliśmy w ten sposób troszkę je zaktywizować, dodać im troszkę ruchu, zainteresowania. Jest to tak zwany z angielskiego enrichment, czyli wzbogacenie, urozmaicenie środowiska, a pingwiny słyną z tego, że są ciekawskimi zwierzętami, bardzo właśnie lubią różnego rodzaju zakamarki i ciekawostki, więc to też się sprawdza w rzeczywistości.
18: Tyle ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego, ale tylko na chwilę, do tego tematu w RMF Max Śląsk będziemy jeszcze dzisiaj wracać. Policjanci z Dąbrowy Górniczej zatrzymali 3 osoby podejrzane o serię kradzieży elektronarzędzi. Od maja do czerwca skradli sprzęt wart blisko 33 tysiące złotych ze sklepu budowlanego. Zatrzymani usłyszeli łącznie 28 zarzutów dotyczących kradzieży i oszustw. Sprawa jest w toku, policja prowadzi dalsze czynności wyjaśniające. Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu organizuje w najbliższą niedzielę Dzień Pszczół. Więcej na ten temat już teraz w relacji naszego reportera posłuchajcie.
11: Cały event zaplanowano od godziny 11 do 15. W programie znalazły się m.in. spotkania edukacyjne, warsztaty, zabawy ruchowe oraz atrakcje dla dzieci. Wielki Dzień Pszczół to propozycja dla całych rodzin, zarówno dla najmłodszych, jak i dla dorosłych. Ma to być przede wszystkim doskonała okazja, żeby połączyć naukę o przyrodzie z aktywnym wypoczynkiem i dobrą zabawą.
18: Informował Amadeusz Biurkowski. A na koniec przypomnienie, w Katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym już 23 września startuje Kongres Nowej Mobilności. To jedna z największych imprez o przyszłości transportu i mobilności w Europie Środkowo-Wschodniej. Przez 3 dni Katowice staną się stolicą tej debaty. Na wielkie otwarcie już 22 września będzie New Mobility Fest, czyli otwarty przejazd rowerowy ulicami Katowic. Będzie też premiera nowego raportu Kompas 2035. Udział jest bezpłatny, tylko trzeba mieć wejściówkę. Te znajdziecie na stronie kongresnowejmobilności.pl.
13: A skąd to tak ciągnie?
14: Zaraz pogoda w RMF Max.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
18: Piątek na Śląsku przyniesie sporo chmur, zachmurzenie będzie naprawdę duże i utrzyma się nad naszymi głowami przez cały dzień. Na termometrach w regionie maksymalnie dzisiaj zobaczymy 18 stopni, nie będzie dużych opadów deszczu, ale na wszelki wypadek, jeżeli ktoś jest bardzo przywiązany do swojej fryzury, to parasol może ze sobą wziąć. Wiatr zachodni chwilami silniejszy, w porywach do 35 km na godzinę, będzie odrobinę potęgował uczucie chłodu. Ciśnienie atmosferyczne cały czas jeszcze utrzymuje się w normie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
21: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
22: Ej, powiedzcie nam, że jest piątek, nie mówiąc, że jest piątek.
23: I nagrajcie to i wrzućcie tą głosóweczkę na Instagramie albo na Messengerze do popołudnia RMF Max.
22: Łatwo się zorientować, bo pogoda akurat zawsze w piątek jest najbrzydsza z całego tygodnia.
23: Od jutra lepiej, spokojnie.

0: happy w dniu protestu maszynistów brzmi zdecydowanie inaczej, 13 minut po południu.
1: Dzisiaj pociągi przejeżdżały przez przejazdy bardzo wolno. Protest co prawda się zakończył, ale opóźnienia na kolei nadal są, a rekordziści mają nawet 4 godziny spóźnienia.
0: Sorry, papin, ale jest szczęście w tym wszystkim, wiesz?
1: Tak?
0: Jest szczęście, po pierwsze, że może maszynistom uda się osiągnąć cel, w sprawie którego dzisiaj protestowali.
1: Trzymamy kciuki.
0: A drugie szczęście jest takie, że pociągi i na kolei nie ma biletów minutowych. Wiesz, także jak się jest opóźnienie, nie musisz kupować nowego.
1: Prawda.
0: Przynajmniej tyle.

0: Najlepsze umpa umpa. W piątkowe popołudnie gra oczywiście w RMF Max.
1: Bo to był Sylwa Bumba. A 20 minut po godzinie 12. Ważna informacja, zróbcie sobie głośniej, bo 3,69 można wydać na różne sposoby, no, ale to jest 3,69 wydane najlepiej właśnie teraz.
0: Bo to 3,69 wydane teraz da wam 560 szans na 5000 zł za samo odebranie telefonu albo...
1: Albo dużo więcej, 10 tysięcy. Proszę bardzo, wydajcie dobrze swoje 3,69 na SMS o treści MAX, wysyłany na 7327. Teraz mnożymy takie zgłoszenie razy 560.
0: MAX niech leci właśnie teraz pod 7327.
2: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
6: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy!
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
10: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Katowice mają 161 urodziny, a ty masz darmowy bilet na największą plenerową imprezę w regionie. 11 i 12 września Katowicka Strefa Kultury zamieni się w muzyczne serce Śląska. Świętuj urodziny miasta Kocham Katowice. Na scenie m.in. Vito Bambino, Grupson, Seastars, Fukaj, Wonky One, BRK, Kasia Sienkiewicz, Baza Astral i Sami. Dodatkowo w piątek happening z zespołem Jam. Dwa dni wielkich koncertów, zero biletów, 100% emocji. Zaprasza prezydent miasta Katowice, Marcin Krupa.
6: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: słuchacie program RMF Max, ekipa Maxa zawsze na czele. 27 minut przed godziną 13.
1: Jak powiedzieć, że jest piątek, nie mówiąc, że jest piątek?
0: Artur ma pomysł.
2: U mnie w głowie tylko tuli tuli luli, tuli luli luli, tuli luli luli, tuli luli luli.
0: Ja się dopiero uczę tego tekstu, więc
1: trudne jest.
0: Asia ma dla mnie trochę łatwiejsze wyzwanie, by mówić piątek, nie mówiąc, że to piątek.
3: Byle do 17, a potem w tany.
0: I to jest plan!
1: Plan też ma Adam.
4: Ten moment, gdy obroty zwalniają, a obowiązki w pracy mogą poczekać do poniedziałku.
5: Max. Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
2: Bo mnie w głowie tylko tuli tuli.

0: Hity na Maxa, Armin van Buuren w RMF Max, 20 minut i godzina 13. I jak popatrzycie dzisiaj za okno, to dzisiaj kiepsko, jutro lepiej, ale w środę, słuchajcie, w środę.
1: Tak, na środę możemy czekać słońce i ciepło.
0: A ja głupi czekałem na weekend.
1: Nie? Bez sensu. Na środę w ogóle, zmień życie.
0: Wszystko, co trzeba wiedzieć o pogodzie, tak żeby weekend mieć możliwie jak najlepiej zaplanowany, dostajecie od nas za chwilę. Zostańcie z RMF Max.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już jutro o 16 w TVP1 i TVP VOD.
5: Zdrowie zaczyna się od prostych wyborów, które podejmujesz każdego dnia. Zapraszamy na Targi Zdrowia w Centrum Handlowym Auchan Sosnowiec. Spotkaj specjalistów, wykonaj bezpłatne pomiary i porozmawiaj o profilaktyce. To dobra okazja, by lepiej zrozumieć swój organizm. Wstęp wolny, przyjdź i zrób pierwszy krok. Czekamy na Ciebie 19 września od 11 do 18.
6: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.

0: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku, karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hity na maksa.
6: Śląsk 88.1 FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel składu firmowego Narzędzia i Spowolnictwo. Katowice, Aleje Rozdzieńskiego 188. Skladbajldon.pl.
9: Piątek na Śląsku przyniesie sporo chmur, zachmurzenie będzie naprawdę duże i utrzyma się nad naszymi głowami przez cały dzień. Na termometrach w regionie maksymalnie dzisiaj zobaczymy 18 stopni. Nie będzie dużych opadów deszczu, ale na wszelki wypadek, jeżeli ktoś jest bardzo przywiązany do swojej fryzury, to parasol może ze sobą wziąć. Wiatr zachodni chwilami silniejszy, w porywach do 35 km na godzinę, będzie odrobinę potęgował uczucie chłodu. Ciśnienie atmosferyczne cały czas jeszcze utrzymuje się w normie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel składu firmowego Narzędzia i Spowolnictwo. Katowice, Aleje Rozdzieńskiego 188. Skladbajldon.pl.

0: które znacie i kochacie, grają w piątkowe popołudnie tu w RMF Max.
1: I informacje, które koniecznie musicie poznać jako pierwsi, bo będzie można stracić prawo jazdy nawet na 3 miesiące za, uwaga, przejazd kolejowy na czerwonym świetle.
0: Takie zmiany w prawie się szykują, a więcej ważnych informacji jak zawsze u nas o pełnej we Fleszu o 13.
1: Także słuchajcie Maxa po południu i rano też. I w nocy, jak lubicie, tym bardziej. A przede wszystkim nasłuchujcie sygnałów rogatkowego dzwonka i patrzcie na sygnalizację.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice, Piotrowice, ulica Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
8: Energy 2000 Katowice. Powrót do szkoły i najlepszych imprezowych lat. Już w piątek Energy Back to School. Baw się z nami przy największych hitach roku 2016 i nie tylko. W sobotę uwielbiane retro party. Gramy numery z najlepszych lat clubbingu w oryginalnej i odświeżonej formie. Przyjdź i przypomnij sobie te ciarki. Energy 2000 Katowice. Poleca RMF Max.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się. Taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: I po reklamie.
7: Hejka, tu Maciek.
8: Ja też dołączam, jestem Aneta.
9: Hey, this is Imagine Dragons.
10: What's up, it's Sean Paul.
11: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max.
13: Śląsk 88 i 1 FM.
14: Mamy już na zegarach 13, to w RMF Max Śląsk najwyższy czas na flesz i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Polacy najbardziej krytycznie oceniają niepłacenie alimentów oraz zaległości przedsiębiorców wobec innych firm. Jednocześnie większość badanych uważa, że problemy ze spłatą zobowiązań częściej wynikają z trudnych okoliczności życiowych niż z nieuczciwości. Tak wynika z raportu ZPF Moralność Finansowa Polaków 2026. A co skłania nas do terminowych spłat?
15: Najsilniej działają konkretne konsekwencje. Problemy prawne, dodatkowe koszty czy ryzyko wpisu do rejestru dłużników. Z perspektywy rynku finansowego to bardzo istotny wniosek. Przekonanie, że zobowiązania należy regulować, jest ważne, ale badanie pokazuje, że równie istotna jest świadomość konsekwencji, jakie niesie ich niespłacanie.
14: Tłumaczył Marcin Czugan, prezes Związku Przedsiębiorstw Finansowych.
16: Słuchacie RMF Max Śląsk.
14: Dzisiejszy protest maszynistów zorganizowany po tragicznym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu już się zakończył, ale opóźnienia pozostały. Ponad 4 godziny opóźnienia ma pociąg Ślązak ze Szczecina do Przemyśla, ponad godzinę spóźnia się skład z Przemyśla do Ustki, to pociąg. Które przejeżdżają przez Katowice. Tam na dworcu pasażerowie, jak w całej Polsce, czekają.
17: Dopiero zaczynamy czekać, ale opóźnienie już mamy pół godziny.
18: Panie mają opóźniony pociąg?
19: 40 minut, bo mamy przesiadkę we Wrocławiu, mamy 10 minut na przesiadkę, nie?
18: To może się nie udać.
19: No raczej się nie uda.
20: Niektóre panie, co jechały ze mną z Lęborka, nie zdążyły na pociąg. I pan przeprosił, no i czekały godzinę.
18: Czy taka akcja może pomóc?
20: No może, żeby psychicznie zrozumieć, żeby ludzie w końcu trochę zwolnili i myśleli na tych przejazdach.
14: Z pasażerami na dworcu w Katowicach rozmawiała Anna Kropaczek. W Bytomiu policjanci z Katowic zatrzymali 22-latkę i 37-latka z powiatu bieruńsko-lędzińskiego. Para ukradła ze sklepu artykuły spożywcze i przemysłowe warte ponad 4000 zł. Dodatkowo w samochodzie 22-latki znaleziono amfetaminę. Policja ustaliła też, że zatrzymani dokonali podobnej kradzieży również w Chorzowie. Sprawa jest w toku. Po Argentynie i Meksyku czas na afrykański Benin. Polskie piłkarki do lat 20 rozegrają dziś ostatni mecz fazy grupowej rozgrywanych w naszym kraju Mistrzostw Świata. Biało-czerwone po dwóch wygranych spotkaniach w Katowicach teraz przenoszą się do Bielska Białej i są zdecydowanymi faworytkami dzisiejszego meczu. Zaznacza w rozmowie z Patrykiem Serwańskim Weronika Morzejko, która w Polskim Związku Piłki Nożnej jest odpowiedzialna za rozwój piłki nożnej kobiet.
21: Tutaj niespodzianki nie powinno być, aczkolwiek trener Kasprowicz na pewno będzie próbował różnych wariantów, które przygotują nas do fazy pucharowej, no bo tam ten poziom trudności będzie zdecydowanie większy.
22: Jak w ogóle moglibyśmy umiejscowić naszą drużynę w skali tego całego turnieju? To znaczy, o co Polki mogą się bić?
21: Potencjał jest naprawdę spory. Oczywiście wiemy, że są tutaj reprezentacje, które od lat stanowią o sile młodzieżowego futbolu, takie jak Stany Zjednoczone, Hiszpania, ale myślę, że nasza reprezentacja przez te dwa pierwsze mecze pokazała naprawdę duży charakter i umiejętności i myślę, że tak powoli możemy mówić o niej w roli czarnego konia.
14: Pierwszy gwizdek o 18.
23: Będzie ładnie?
24: Za chwilę pogoda w RMF Max.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Sprawdzamy prognozy pogody. Wieczór i noc na Śląsku zapowiadają się pochmurnie. Dosyć chłodno w Katowicach i w Tychach. Na termometrach zobaczymy okolice 8 stopni. W Zabrzu będzie to 9 kresek. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, szczególnie w Zabrzu, więc tam warto ze sobą mieć parasol. Wiatr będzie raczej słaby, chociaż chwilami może się rozpędzać do 35 km na godzinę, potęgując w ten sposób uczucie chłodu. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się cały czas jeszcze w normie, czyli parasol i cieplejsza kurtka.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
16: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
7: Ja tylko chciałem zauważyć, że kawa wjechała, tętno jest w normie. Zaczynam dzień w wybitnej formie.
18: Brawo ty!
7: Rzucam na luz, zmieniam orbity. Mój plan na dzisiaj jest znakomity.
18: To jest 13.04. Kiedy zacząć, jak nie teraz, Irek? Dzień dobry!

0: ponad wszystko.
1: Premiera w RMF Max.
2: Jeszcze tego nie wiecie, ale właśnie tego teraz potrzebowaliście.
0: O, Mata dograł swoje wersy do tego, przy czym bujaliśmy się prawie przez całe lato. Age, Ring My Bell, tym razem w wersji z polską

0: Zapamiętajcie tę godzinę. 13, prawie 20. 20 minut po pierwszej po południu. Ułatwiamy wygrywanie gwarantowanych 5000 złotych.
1: Za samo odebranie telefonu. I bardzo chcemy, żeby ta kasa trafiła właśnie do was. Dlatego załatwiliśmy wam ofertę.
0: Słuchajcie, 650 razy mnożymy szanse wysłane właśnie teraz SMS-em o treści MAX na 7327. Ty wysyłasz SMS za 3,69 na 7327. W treści wpisujesz MAX i taki SMS mnożony jest razy 650, a to oznacza, że 650 razy wzrasta twoje prawdopodobieństwo, że zadzwonimy do ciebie, a ty za samo odebranie dostajesz już 5000 zł.
1: A może być jeszcze lepiej, bo jak masz 9 w swoim numerze telefonu, cyfrę 9, to wtedy pomnożymy twoje zgłoszenie razy 1300.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Ha, ale super.
1: Tak to załatwiliśmy.
0: Asia to załatwiła, przepraszam, ja o tym nic nie wiedziałem.
1: Irek tylko niesie wieść.
0: 1300 razy, jeżeli masz 9 w swoim numerze, wysyłaj MAX na 7327. Jeżeli zadzwonimy do ciebie, odbierzesz telefon gwarantowany 5000 zł.
1: Nie czekaj, teraz ślij hasło MAX pod 7327.
2: Reklama. Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi drużynę do zwycięstwa? Emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj już dziś o 20:40 w TVP2.
3: Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cuprę. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. www.lelek.pl.
4: Dni otwarte w Toyota Dobrygowski Rybnik. 7-12 września. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross i sprawdź ją podczas jazdy testowej. Nowy Yaris Cross. Nowy model, stara cena. Teraz już od 105 200 zł. Do tego super oferty na wszystkie modele dostępne od ręki i specjalne korzyści. Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik. Ulica Prosta 110.
5: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w śląskim.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
10: Pędzel Kopuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
11: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
10: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
8: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20:30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23:00 w TVP2.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
18: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
17: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
22: Śląsk 88.1 FM.

0: Idealna playlista na popołudniowy piątek. W pracy 28 minut przed godziną 14. Cały czas sprawdzamy. I faktycznie protest maszynistów się skończył, ale opóźnienia na kolei ciągle zostały i są gigantyczne.
1: Pociąg ze Szczecina do Przemyśla ma 333 minuty opóźnienia, a z Poznania do Ustki 246, i to są rekordy na
0: Także
1: na
0: jeżeli dzisiaj jedziecie gdzieś pociągiem, to koniecznie sprawdzajcie, czy wasza linia odjeżdża zgodnie z rozkładem. No i w imieniu protestujących maszynistów prosimy o zrozumienie.

0: To, co się dzisiaj dzieje w pogodzie, to jest taka próba generalna przed jesienią.
1: Próba? No i po co nam te próby, pani jesień? To my mamy już tyle wiosen, że jesień może przychodzić bez ostrzeżenia.
0: Chyba
1: zapraszamy, prognoza pogody będzie za chwilę. Nie, no wiadomo. Ja i kolega, i to do tego nie indywidualnie, tylko razem mamy odpowiednio dużo wiosen, żeby się nie bać jesieni. Ważne prognozy już za chwilę, bądźcie blisko RMF Max.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Hej, co u ciebie?
6: Zapisałem się do TebEdukacja.
5: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TebEdukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. TebEdukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
5: TebEdukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 204. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
9: Jedź dalej, zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
10: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
11: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
12: Codziennie niskie ceny.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Każdy się gdzieś spieszy. Każdy ma coś do załatwienia. Każdy chce wrócić do domu. Nie bądź tym, który zatrzyma tak wielu. Kierowco, parkuj właściwie. Zachowaj metr od torowiska. Dzięki temu utrzymamy płynność ruchu, rozkłady jazdy i każdy dotrze do celu na czas. Dziękujemy w imieniu pasażerów i własnym. Tramwaje Śląskie S.A.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda. I po reklamie.

0: Śląsk 88.1 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel składu firmowego Narzędzia i Spawalnictwo. Katowice, Aleje Rozdzieńskiego 188. Skladbildon.pl.
2: Sprawdzamy prognozę pogody. Wieczór i noc na Śląsku zapowiadają się pochmurnie. Dosyć chłodno w Katowicach i w Tychach. Na termometrach zobaczymy okolice 8 stopni. W Zabrzu będzie to 9 kresek. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, szczególnie w Zabrzu, więc tam warto ze sobą mieć parasol. Wiatr będzie raczej słaby, chociaż chwilami może się rozpędzać do 35 km na godzinę, potęgując w ten sposób uczucie chłodu. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się cały czas jeszcze w normie, czyli parasol i cieplejsza kurtka.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel składu firmowego Narzędzia i Spawalnictwo. Katowice, Aleje Rozdzieńskiego 188. Skladbildon.pl.

0: przyśnił nam się Fuka i Vito Bambino i oto są w RMF Max 9 minut i godzina 14.
1: A to jest najważniejsza wiadomość tego popołudnia, bo zaczyna się sezon wywiadówek i zebrań w klasach i w szkołach.
0: Tak, powiemy wam, gdzie trzeba sobie usiąść, żeby was nie wybrali do trójki klasowej.
1: Najlepiej, zapamiętajcie to, najlepiej usiąść z boku w tylnej części sali, ale blisko drzwi, żeby w razie czego musieć pilnie wyjść.
0: Jest też jeszcze inny sposób.
1: Tak?
0: Jak będą do ciebie mówić, to trzeba powiedzieć, że nie ponimają.
1: Skarbnikiem na pewno nie będzie.
0: A przewodniczącym być może.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Kto go śledzi, kto go lubi, kto szanuje, wiem, że jesteście i wiem, że zagłosujecie. Wraca do listy Hot Bands Sobel. Jest nowość. Francis i Sobel w numerze One Day in Poland czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.
14: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
15: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
16: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
17: To będzie dla mnie zaszczyt.
18: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
22: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
21: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
22: Ascorvita Max?
21: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
23: Zdrowi.
21: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
24: Hity na maksa.
1: Śląsk 88.1 FM.
25: Punktualnie 14. Adam Szostok w RMF Max Śląsk. Zapraszam na najnowszy flash i prognozę pogody. Ministerstwo Infrastruktury, jak mówiliśmy, chce zaostrzenia przepisów po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych. Co będą zakładały te przepisy?
0: Dariusz Klimczak zapowiedział, że wjechanie na przejazd kolejowy na czerwonym świetle ma być karane utratą prawa jazdy.
2: Widzimy, jakie to jest groźne i widzimy, że niestety mimo tak drastycznych przykładów wciąż zdarzają się przypadki.
0: Nowe zmiany będą zakładały także kary dla pieszych oraz użytkowników rowerów i hulajnóg, którzy łamią przepisy na przejazdach kolejowych.
25: Tyle Jakub Rybski. Projekt nowych przepisów zostanie zaprezentowany na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów, czyli w przyszłym tygodniu.
1: Słuchacie RMF Max Śląsk.
25: A tymczasem zderzenie ciężarówki i auta osobowego na przejeździe kolejowym w Zabrzu. Jedna osoba musiała trafić pod opiekę ratowników. Ruch pociągów nie został tam wstrzymany. Ewakuacja dzieci i pracowników jednego z przedszkoli w Mysłowicach. Powodem jest nieszczelność gazociągu. Marcin Buczek zna szczegóły. Ile osób ewakuowano?
3: Ewakuowanych jest 45 osób, 10 dorosłych i 35 dzieci. Wszyscy wyszli na zewnątrz jeszcze przed przyjazdem strażaków. Stwierdzono tam nieszczelność jednego z elementów sieci gazowej, który znajduje się na zewnątrz budynku. Na miejsce wezwano już pogotowie gazowe.
25: W Mysłowicach zresztą strażacy odebrali dzisiaj więcej zgłoszeń dotyczących właśnie gazu.
3: Tak, ale to osobna sprawa. Zgłoszeń jest już kilka z różnych rejonów miasta. Mowa jest o wyczuwalnym zapachu gazu, ale strażackie urządzenia nie wykazały tam ulatniania się gazu. Najprawdopodobniej zatem chodzi tu o prowadzone w Trzebini, w jednym z zakładów prace związane z oczyszczalnią ścieków. Jednym ze skutków ubocznych ma tam być zapach przypominający ulatniający się gaz, a wiatr nawiewa te wyziewy właśnie w stronę Mysłowic.
25: Zmieniamy teraz temat i przenosimy się do Zabrza. Komenda Miejska Policji podpisała porozumienie ze Stowarzyszeniem Górnośląska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza. Dokument podpisano dzisiaj, a porozumienie obejmuje współpracę przy ratowaniu i ochronie życia oraz poszukiwaniu osób zaginionych. W planach są także wspólne szkolenia z praktycznych działań poszukiwawczych. Wspólne działania mają zwiększyć skuteczność służb ratunkowych na terenie Zabrza. Aglomeracja już od jutra pełna kulturalnych atrakcji. Startuje Noc Teatrów. Mówiliśmy już w naszych fleszach w RMF Max Śląsk, co szykują Katowice. Teraz czas sprawdzić, jakie plany ma Zagłębie.
4: Swoje podwoje otwiera przed widzami Teatr Zagłębia. Po raz ostatni, myślę, będzie okazja zwiedzenia jakby kulis budynku teatru przed renowacją. A jeśli chodzi o spektakl, tym razem teatr przygotował inscenizację Tajemniczy Ogród, w której to za pomocą współczesnych środków wyrazu wątki znanej nam wszystkim historii jakby zabrzmią na nowo.
25: Mówił Łukasz Zych, rzecznik prasowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Szczegółowe informacje o programie znajdziecie w internecie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Ochmurno, chłodno i czasami deszczowo, tak zapowiada się wieczór i noc na Śląsku. W Katowicach i w Tychach na termometrach zobaczymy po zmroku okolice 11 stopni. W nocy będzie to 9. Miejscami, zwłaszcza w Zabrzu, możliwy jest przelotny deszcz. Nocą w całym regionie spodziewajmy się jeszcze większego zachmurzenia i słabych opadów. Wiatr też będzie słaby, chociaż chwilami może się rozpędzać do 35 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się cały czas jeszcze w normie, a temperatura odczuwalna będzie niższa od tego, co widzimy na termometrach.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa. Hity na maksa.
3: U mnie w głowie tylko tuli tuli luli, tuli luli luli, tuli luli luli, tuli luli luli.
4: Artur powiedział, że jest piątek, nie mówiąc, że jest piątek.
5: I wy też powiedzcie, że jest piątek, nie mówiąc, że jest piątek. Max, nagrajcie nam głosóweczkę. Instagram, Messenger w tym temacie już aktywne.

0: Skukon i Jonathan, oni też chcieliby wiedzieć, jak tam się u was sprawy mają 14 po 14.
1: Elegancko! To Robert mówi, że jest piątek, nie mówiąc, że jest piątek.
2: Dwa dni zamiast dla pracodawcy będę charytatywnie pracował dla żony.
0: Łukasz, tak w poważną nutę uderzył.
1: Ja się nie uśmiecham nawet.
0: Dlatego, że kiedyś przy żonie zrobił tak. I teraz się musi pilnować.

0: Konferencja piątków RMF Max, Eliokes i Lavinia Reasons. Tak wam gramy 20 minut po drugiej.
1: A teraz wam podamy sekretną recepturę na atrakcyjne nagrody. Za odebranie telefonu 5000 zł.
0: Szansa na 10000 zł albo fajne nagrody.
1: Hulajnoga elektryczna, projektor filmowy, hulajnoga elektryczna, PS5, hulajnoga elektryczna. Ja bym polował na hulajnogę elektryczną.
0: To wszystko może być, jest szansa, że będzie to wasze, tylko musicie się zgłosić do zabawy.
1: SMS o treści MAX za 3,69 leci teraz. Uwaga na numer 7327. Tak, Asia?
2: Reklama. Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
3: W Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musioł, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
2: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji, a czasem przychodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć to właśnie teraz. Chcesz zdobywać praktyczną wiedzę, rozwijać swoje pasje, tworzyć, projektować, leczyć, zarządzać? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. To ostatni dzwonek. Skorzystaj z promocji i zyskaj zniżkę nawet do 1000 zł. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
8: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
9: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
14: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Zabrze Szkubacza 1 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Zabrze Szkubacza 1.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: I po reklamie.
17: Hejka, tu Maciek.
18: Cześć, tu Oskar Sims.
19: Hello, this is September.
20: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Wracaliśmy ją od pierwszego słyszenia. Prima Ballerina i Margaret w RMF Max.
1: Muzyka działa na stres, to wiemy nie od dzisiaj, ale nowość jest taka, że wiemy już, żeby nam pomogła ta muzyka, to tak? Trzeba jej słuchać po stresującej sytuacji, a nie przed.
0: Czyli nie tylko w pracy, jak jesteście, to słuchacie RMF Max, ale przede wszystkim w drodze z pracy do domu możecie sobie słuchać RMF Max, na co bardzo liczymy, zwłaszcza, że naukowcy co prawda tego nie potwierdzają, ale jak się słucha po domu, także RMF Max, to jak się każda stresująca
1: to
0: sytuacja
1: działa podwójnie,
0: oczywiście.
1: Po domu.

0: DJ Goja i Michiko. Jason Derulo też tam śpiewa i się nawet przedstawia. Jakbyście nie zasłyszeli, to wam przypomnę.
1: Irek, Jakubek i Asia Meu z stylu Jasona Derulo razem z wami. Popatrzyłem na prognozę pogody i właśnie sobie tak pomyślałem, że nic tak bardzo... No właśnie, są od tego ludzie. Przepraszam, następnym razem cię posłucham. Eksperci od prognozy pogody, także tej weekendowej, za chwilę w RMF Max. Bądźcie z nami, będziemy słuchać szczegółów.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Gotowi na wyjątkowe gwarki 2026 z okazji 500-lecia Tarnowskich Gór? Już od 10 do 13 września na scenie głównej przy rynku czekać Was będzie moc muzycznych wrażeń. Zagrają Filharmonia Śląska, Young Leosia, Oscar Cyms, Jam, Baim i wielu innych. Dodatkowo zapraszamy na scenę przy Tarnogórskim Centrum Kultury i Piknik Rodzinny. A 13 września o 11 Pochód Gwarkowski. Gwarki 2026. Świętuj z nami. Więcej informacji już wkrótce.
6: Już w ten weekend zapraszamy do Spodka na festiwal targowy. 4 wydarzenia, 1 bilet. Giełda biżuterii i minerałów, prezentująca rzadkie skarby z całego świata. Festiwal ezoteryki i rozwój osobisty. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Targi terrorystyczno-botaniczne Dragon Expo. Fascynujący świat roślin i zwierząt. Cudeńka. Rękodzieło artystów z całej Polski, tworzone z pasją. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy do Spodka.
7: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus

0: Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Proszę, się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
4: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Katowice mają 161 urodziny, a ty masz darmowy bilet na największą plenerową imprezę w regionie. 11 i 12 września Katowicka Strefa Kultury zamieni się w muzyczne serce Śląska. Świętuj urodziny miasta Kocham Katowice. Na scenie m.in. Vito Bambino, Grupson, Sistars, Fukaj, Wonky One, BRK, Kasia Sienkiewicz, Baza Astral i Sami. Dodatkowo w piątek happening z zespołem Jam. Dwa dni wielkich koncertów, zero biletów, 100% emocji. Zaprasza prezydent miasta Katowice, Marcin Krupa.
4: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hit na Maxa.
7: Śląsk 88.1 FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel składu firmowego Narzędzia i Spowolnictwo. Katowice, Aleje Rozdzieńskiego 188. Skladbajldon.pl.
10: Ochmurno, chłodno i czasami deszczowo, tak zapowiada się wieczór i noc na Śląsku. W Katowicach i w Tychach na termometrach zobaczymy po zmroku okolice 11 stopni. W nocy będzie to 9. Miejscami, zwłaszcza w Zabrzu, możliwy jest przelotny deszcz. Nocą w całym regionie spodziewajmy się jeszcze większego zachmurzenia i słabych opadów. Wiatr też będzie słaby, chociaż chwilami może się rozpędzać do 35 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne utrzymuje się cały czas jeszcze w normie, a temperatura odczuwalna będzie niższa od tego, co widzimy na termometrach.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel składu firmowego Narzędzia i Spowolnictwo. Katowice, Aleje Rozdzieńskiego 188. Skladbajldon.pl.

0: zdradzimy wam pewną tajemnicę naszej redakcji.
1: Od świtu do świtu.
0: Bo mamy taką koleżankę, której imię możemy mówić tylko w piątek o 14.50, czyli teraz.
2: Cześć pa!
0: Cześć pa, koleżanka, cześć pa. No hej, cześć pa. Miejmy nadzieję, że cześć pa pracuje także już w waszej firmie, czego wam z całego serca życzymy.
2: Pięknego weekendu.
0: Tak, Asia Meuzirek Jakubek. Cześć pa!

0: Reklama.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Poznaj Atal Olimpijska z najlepszej perspektywy. 14 września zapraszamy na otwarcie nowego biura sprzedaży Atal Olimpijska. Przyjdź, poznaj inwestycje, porozmawiaj z doradcami i dowiedz się więcej o dostępnych mieszkaniach oraz aktualnej wyjątkowej ofercie. A wieczorem obejrzyj z nami zachód słońca i panoramy Śląska z tarasu widokowego na dachu wieżowca. 14 września spotkajmy się przy ulicy Olimpijskiej 9B w Katowicach. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Miša.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Śląsk 88 i 1 FM.
6: Najnowszy flash, sport i prognoza pogody to wszystko już teraz, punktualnie o 15 w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy realizacji i rozliczeniu projektu Marka Polska pod strategia turystyczna. Odpowiadała za niego zdymisjonowana już pełnomocniczka rządu do promocji Polski, profesor Barbara Mróz-Gorgoń. Była ona również kierowniczką merytoryczną raportu, jak się okazało, wygenerowanego z użyciem AI pod tytułem Polaków portret własny. Czego dotyczy to postępowanie?
7: Między innymi podejrzenia wyłudzenia prawie 180 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Drugi wątek śledztwa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, który miał zaakceptować sprawozdanie, rozliczyć i wypłacić dotacje za nieprawidłowe wykonanie umowy.
6: Tyle Jakub Rybski.
5: Słuchacie RMF Max Śląsk.
6: To ważny element potrzebny do codziennego życia pingwinów. O czym mowa? O kuli dyskotekowej, która pojawiła się na wybiegu i wzbudza duże zainteresowanie pingwinów. Posłuchajcie.
8: Teraz, kiedy zbliża się jesień, jest to bardziej widoczne, bo światło się zmienia, kąt nachylenia słońca również temu wspomaga i te odblaski słoneczne są bardziej widoczne. No i pingwiny, zależy od osobnika, niektóre bardziej na to reagują, na niektóre mniej, ale bardzo żywiołowo gonią za tymi odblaskami i w ten sposób też swoją ciekawość zaspokajają.
6: Tłumaczył Wojciech Żuchowicz, opiekun zwierząt w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Niech deszcz was nie przestraszy, gitarzyści ze Śląska. Wielka wspólna scena pod Teatrem Śląskim w Katowicach czeka na was. Zbiórka o 15.30, start o 16.00. Właśnie wtedy na rynku razem z zespołem Jam możecie zagrać jeden z jego kultowych utworów, czyli Naiwne Pytania. Happening rozpocznie obchody 161. urodzin miasta. W Katowicach ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim. Wybierać można spośród ponad 200 projektów i możemy wybierać jeszcze do 23 września. To już 13. edycja obywatelskiego uczestnictwa w wydawaniu miejskiej kasy.
9: Liczymy, że tegoroczna frekwencja będzie porównywalna, być może nawet lepsza niż w poprzednich latach. Co roku głosuje kilkadziesiąt tysięcy katowiczanek i katowiczan. No ale tutaj dodatkową zachętą do udziału w tym głosowaniu jest też premia dla najbardziej aktywnych dzielnic. Trzy dzielnice, które osiągną najwyższą procentową frekwencję, otrzymają dodatkowe środki w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. No i w poprzednim roku taką dzielnicą, gdzie ta frekwencja była najwyższa, były Murcki, dzięki czemu ta dzielnica otrzymała w tym roku dodatkowo 57 tysięcy złotych.
6: Podkreślał Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach. A skoro już o Katowicach, radni dzisiaj przegłosowali. Stadion na Nowej Bukowej będzie nosił imię Jana Furtoka. Ma to być hołd dla legendy GKS-u Katowice, który rozegrał w barwach klubu 299 meczów i zdobył 122 gole. Zmarł 26 listopada 2024 roku i właśnie uroczystość odsłonięcia pomnika Jana Furtoka przy stadionie ma się odbyć w okolicach rocznicy śmierci piłkarza, czyli pod koniec listopada tego roku.
5: Zaraz flash sportowy w RMF Max.
10: Dziś wraca piłkarska ekstraklasa i to właśnie od niej zaczniemy popołudniowy flash sportowy. Krzysiek Chwaliński, zapraszam. O 18.00 mecz Rakowa-Częstochowa z Motorem Lublin. Ten pierwszy zespół po raz pierwszy poprowadzi Tomasz Kaczmarek. Wieczorem o 20.30 pierwszy gwizdek w meczu Wisły Kraków z Jagiellonią Białystok.
11: Wiem, że trudne zadanie przed nami. Na pewno bardzo dużo musimy na boisku zrobić dobrego i też ograniczyć te atuty, które ma przeciwnik do tego, żeby wygrać spotkanie.
10: Mówił trener Jagi Adrian Siemieniec. Mecz będzie rozgrywany w cieniu doniesień o wymianie wiadomości między nim a sędziami. Wcześniej, bo o 18.00, polskie piłkarki do lat 20 zagrają trzeci mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata. Nasza kadra na stadionie w Bielsku-Białej zmierzy się z Beninem.

0: Sprawdzamy, co nowego w pogodzie na Śląsku. No, niewiele tych nowości, bo wieczór ciągle jeszcze zapowiada się pochmurny. Miejscami również możliwy jest przelotny deszcz, a nawet pewny. Więc na wieczorne spacery zabierzcie ze sobą parasol. Na termometrach od 10 do 11 stopni, najchłodniej w Zabrzu, a w nocy chmur przybędzie, pojawią się przelotne opady deszczu niemal wszędzie. Temperatura z kolei spadnie do okolic 8 kresek, więc wtedy poza parasolem i cieplejsza kurtka się przyda. Wiatr będzie już trochę słabszy.
1: Ja wiem, że na ten początek września to można patrzeć różnie, ale ja uważam, że super, że właśnie się zaczyna ten czas w roku, kiedy jak jest ciepło, to wszyscy się cieszą, a jak pada, to nikt nie narzeka, no bo w sumie jest jesień, to musi padać, nie?
2: Rzeczywiście, to jest niezwykły czas. Zapraszamy celebrować go wspólnie. Michał Siwek.
1: Justyna Borycka, cześć, to kanał Nadawczy.
2: Alabama Ten.

0: Shakira wprawdzie w polskim domu się nie wychowała, bo gdyby się wychowała, to by wiedziała, że nie mówi się daj, tylko poproszę. Daj, daj za nami od Shakiry.
1: Tak jest, a my dzisiaj otwieramy weekend w RMF Max, czyli pora zrobić głośne we dla tego wszystkiego, co wam się dzisiaj udało. Czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max. To jest moment, żeby pochwalić się tym, co wam wyszło. Nawet jeśli po prostu przetrwaliście i to się dzisiaj udało, to też jest
0: dobrze,
1: Kwiatuszku.
0: A można powiedzieć o tym, co ci uciekło? Mi uciekł autobus.
1: Szedłem
0: do pracy pół godziny z buta.
1: Ale zobacz, jak zdrowo.
0: Bardzo się cieszę z tego. Wy też możecie oczywiście nagrać, co wam wyszło, uciekło, albo jeszcze gdzieś...
1: się udało.
0: Się wylało.
1: Messenger RMF Max. Czekamy na głosówki.

0: David Guetta w RMF Max, Alok i Stick Figure też w tym numerze, już 17 minut po trzeciej, a my sobie podsumowujemy ten dzień, ten tydzień, bo weekend powoli się zaczyna. I co tam się udało?
1: Co wam dzisiaj wyszło? Oto było pytanie.
2: Co mi dzisiaj wyszło? Skończył się 3-tygodniowy urlop.
1: W końcu można wrócić do pracy, do przyjaciół, prawda? Poczuć to uczucie spełnienia, które ma się chodząc codziennie.
0: Domowy rosołek.
1: Do pracy, niesamowite. Co wam jeszcze dzisiaj wyszło?
3: W końcu wyszło mi się z pracy.
0: No, a tutaj jednak wyszło z pracy.
1: Czemu nie robisz wii ze mną?
0: Przepraszam.
1: Miałaś robić.
0: Już,
1: co mnie samego zostawiasz? To nie jest miłe.
0: Okej, daj kolejne, to zrobimy razem wii. No. Obiecuję.
4: A mi się dzisiaj udało zebrać 3 wiaderka grzybów i jestem przeszczęśliwa.
0: Wii!
1: A, widzisz, jakie to jest uczucie?
5: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: Nie! Gdzie moja kasa?
9: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
11: Energy 2000 Katowice. Powrót do szkoły i najlepszych imprezowych lat. Już w piątek Energy Back to School. Baw się z nami przy największych hitach roku 2016 i nie tylko. W sobotę uwielbiane retro party. Gramy numery z najlepszych lat clubbingu w oryginalnej i odświeżonej formie. Przyjdź i przypomnij sobie te ciarki. Energy 2000 Katowice. Poleca RMF Max.
12: Czyta lektor AI.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
13: Stokrotka.
14: Poznaj Atal Olimpijska z najlepszej perspektywy. 14 września zapraszamy na otwarcie nowego biura sprzedaży Atal Olimpijska. Przyjdź, poznaj inwestycje, porozmawiaj z doradcami i dowiedz się więcej o dostępnych mieszkaniach oraz aktualnej wyjątkowej ofercie. A wieczorem obejrzyj z nami zachód słońca i panoramy Śląska z tarasu widokowego na dachu wieżowca. 14 września spotkajmy się przy ulicy Olimpijskiej 9B w Katowicach. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
15: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
16: Katowice mają 161 urodziny, a ty masz darmowy bilet na największą plenerową imprezę w regionie. 11 i 12 września Katowicka Strefa Kultury zamieni się w muzyczne serce Śląska. Świętuj urodziny miasta Kocham Katowice. Na scenie m.in. Vito Bambino, Grupson, Sistars, Fukaj, Wonky One, BRK, Kasia Sienkiewicz, Baz Astral i Sami. Dodatkowo w piątek happening z zespołem Jam. Dwa dni wielkich koncertów, zero biletów, 100% emocji. Zaprasza prezydent miasta Katowice Marcin Krupa.
17: Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom w Katowicach. Już 12 i 13 września odwiedź Mikato i skorzystaj z wyjątkowych rabatów i specjalnych ofert. Miejsce postojowe, wykończenie mieszkania, komórka lokatorska lub box w cenie wybranych mieszkań. Czekamy przy Słowackiego 13 w Katowicach. Szczegóły poznasz na miejscu.
18: Żuraw jest większy od bociana. Ma popielate ubarwienie, karminową głowę z białymi bokami i czarnym czołem. Przed laty był skryty, zasiedlając odludne tereny. Teraz jest bliżej człowieka. Jego przenikliwe spojrzenie niesie bardzo ważne przesłanie. Wysiadanie z tramwaju to nie wyścig. Zanim zrobisz pierwszy krok, zapuść żurawia. Spójrz w prawo, spójrz w lewo, wysiadaj bezpiecznie. Przypominają tramwaje Śląskie S.A. i Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
19: I po reklamie.

0: Слышите мой голос?
1: To Michał Siwek z RMF Max i Justyna Borycka.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
3: Dobrze się przedstawiłeś, bo bałam się, że będzie na mnie. Na szczęście udało się, że nie. Co jeszcze ciekawego u was słychać, co wam się udało przed weekendem, żebyśmy mogli otworzyć weekend? Co tam leci?
1: No a czemu to nie leci? Poczekaj, nie, no bo to ludzie mieli lecieć, a nie lecą. Poczekaj, no bo zły przycisk, no już.
4: A mi się właśnie dzisiaj skończyło dzwonienie lekarskie, bo miałem operację na, na kolano.
3: To była...
1: tak zwana kolanoskopia. Ale
3: tak.
1: Bo należy się...
5: A mi jak nigdy udało się wyjść wcześniej z pracy i jak nigdy stoję w korku.
1: A, no bo
3: Bo to świat wie, o której masz wrócić do domu, tak? Jak wyjdziesz z pracy, to i tak postoisz w korku.

0: 5000 zł za samo odebranie telefonu. Dziś dajemy w zabawie urodzinowy deszcz nagród. 5000 zł za samo odebranie telefonu, a w koszach nawet 10000 do wygrania. Żeby wziąć udział, piszecie max na 7327 za 3,69. Pytanie, o ile mnożymy każdego SMS-a teraz, tak. Borycka, ile?
1: Runda bonusowa rusza, no to nie wiem, tak 300?
0: Nie, mało.
1: 400?
0: Tak mało.
1: No nie wiem, 500?
0: Tak mało. No,
1: 600?
0: Tak dużo?
1: Dobra, 590.
0: O nie.
1: 500, to jest moje ostatnie słowo. 590 razy tyle mnożymy twoje zgłoszenie z hasłem MaxPod 7327 za 3,69. Ślij teraz, żeby zagrać o 10 tysięcy złotych i dostać 5 koła za samo odebranie telefonu.
0: Ale wam załatwiłem.
2: Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Gotowi na wyjątkowe gwarki 2026 z okazji 500-lecia Tarnowskich Gór? Już od 10 do 13 września na scenie głównej przy rynku czekać was będzie moc muzycznych wrażeń. Zagrają Filharmonia Śląska, Young Leosia, Oscar Cyms, Jam, Bajm i wielu innych. Dodatkowo zapraszamy na scenę przy Tarnogórskim Centrum Kultury i Piknik Rodzinny. A 13 września o 11 Pochód Gwarkowski. Gwarki 2026. Świętuj z nami. Więcej informacji już wkrótce.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Discoplex na 4 zaprasza na największe wydarzenie trwającego jeszcze lata.
9: W sobotę 19 września klubowe tour Gombao 33 w A4. Na scenie Wyguś, Szczepan, Tadeo oraz jedyny i niepowtarzalny Mata.
8: Ta noc przejdzie do historii, bądź jej częścią.
9: Bilety na G33 Tour.pl.
8: Discoplex
9: za 4, Fietna koło Krapkowic. Imprezy dużego formatu.
10: Za każdym razem.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus aż 60% taniej. A od piątku karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.

0: Kasia,
1: Martyna,
2: Lady Gaga.
3: Z tej strony modelki
4: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Śląsk 88 i 1 FM.
6: Sprawdzamy, co nowego w pogodzie na Śląsku. No, niewiele tych nowości, bo wieczór ciągle jeszcze zapowiada się pochmurny. Miejscami również możliwy jest przelotny deszcz, a nawet pewny. Więc na wieczorne spacery zabierzcie ze sobą parasol. Na termometrach od 10 do 11 stopni, najchłodniej w Zabrzu, a w nocy chmur przybędzie, pojawią się przelotne opady deszczu niemal wszędzie. Temperatura z kolei spadnie do okolic 8 kresek, więc wtedy poza parasolem i cieplejsza kurtka się przyda. Wiatr będzie już trochę słabszy.

0: Ariana Grande jesienią brzmi naprawdę dobrze. Za 5 minut będzie czwarta. Tymczasem w Szwecji szykują się wybory parlamentarne i okazuje się, że tam na liście kandydatów 90 kandydatów polskiego pochodzenia, słuchaj.
1: No, proszę bardzo. Zachciało wam się, drodzy Szwedzi, kochani, potopu? No teraz będziecie mieli bigos zamiast cynamonek.
0: O, i flaki jeszcze.
1: I flaczki do życia. A, proszę bardzo. Kara za grzechy przeszłości.
0: Za chwilę flash i pogoda. Zostańcie za RMF Max. Reklama.
2: Poznaj Atal Olimpijska z najlepszej perspektywy. 14 września zapraszamy na otwarcie nowego biura sprzedaży Atal Olimpijska. Przyjdź, poznaj inwestycje, porozmawiaj z doradcami i dowiedz się więcej o dostępnych mieszkaniach oraz aktualnej wyjątkowej ofercie. A wieczorem obejrzyj z nami zachód słońca i panoramy Śląska z tarasu widokowego na dachu wieżowca. 14 września spotkajmy się przy ulicy Olimpijskiej 9B w Katowicach. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
3: Dni otwarte w Toyota Dobrygowski Rybnik. 7-12 września. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross i sprawdź ją podczas jazdy testowej. Nowy Yaris Cross. Nowy model, stara cena. Teraz już od 105 200 zł. Do tego super oferty na wszystkie modele dostępne od ręki i specjalne korzyści. Odwiedź Toyota Dobrygowski Rybnik. Ulica Prosta 110.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy!
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Discoplex A4 zaprasza na największe wydarzenie trwającego jeszcze lata.
8: W sobotę 19 września klubowe Tour Gombao 33 w A4. Na scenie Wyguś, Szczepan, Tadeo oraz jedyny i niepowtarzalny Mata.
7: Ta noc przejdzie do historii, bądź jej częścią.
8: Bilety na g33tour.pl.
7: Discoplex A4, Piec na koło Krapkowic. Imprezy dużego formatu.
9: Za każdym razem.
10: Energy 2000 Katowice. Powrót do szkoły i najlepszych imprezowych lat. Już w piątek Energy Back to School. Baw się z nami przy największych hitach roku 2016 i nie tylko. W sobotę uwielbiane retro party. Gramy numery z najlepszych lat clubbingu w oryginalnej, odświeżonej formie. Przyjdź i przypomnij sobie te ciarki. Energy 2000 Katowice. Poleca RMF Max.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.

0: piątek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
0: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
4: Słuchacie RMF Max Śląsk. Punktualnie o 16.00 mamy dla Was najnowszy flash i prognozę pogody. Adam Szostek, zapraszam. Do późnego wieczora potrwają utrudnienia na kolei w związku z protestem maszynistów. W południe zakończyli swoją akcję, która polegała na zwalnianiu na przejazdach do 20 km na godzinę. Maszyniści domagają się poprawy bezpieczeństwa na przejazdach. Pasażerowie czekający na opóźnione pociągi podchodzą do protestu ze zrozumieniem.
5: Wiem, do czego opóźniony kolej jest w takiej sytuacji, że musi wymusić jakieś zmiany. Nie denerwuję się z tego powodu.
6: Nie ma pani żalu?
5: Nie mam żalu, to dla naszego bezpieczeństwa.
6: Pana zdaniem protest słuszny?
7: Tak, tak. To za dużo tych jest wypadków, zdecydowanie.
8: Tych ludzi się staram naprawdę zrozumieć, bo to chodzi o ich bezpieczeństwo.
4: Usłyszał od podróżnych w Lublinie Dominik Smaga.
3: Słuchacie RMF Max Śląsk.
4: 15 teatrów Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, aż 27 spektakli i do tego jeszcze warsztaty, gry, pokazy, wystawy i spotkania. To znak, że noc teatrów GZM ruszyła. O tym jednak, że ta noc nie tylko spektaklami stoi, przypomina Łukasz Zych, rzecznik prasowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
9: W każdym teatrze mam nie tylko spektakl, jeden, dwa czy więcej, ale też możliwość czy to spotkania z aktorami, czy to uczestnictwa w jakichś warsztatach, czy pokazie specjalnym, czy możliwość poznania jakby teatru od kulis, wejścia do garderoby, czy do takich pomieszczeń technicznych, skąd steruje się na przykład teatralną scenografią. Większość teatrów przygotowała również takie atrakcje.
4: Tyle Łukasz Zych z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Po szczegółowy rozkład jazdy teatrów zerknijcie do internetu. Autobusy elektryczne za niemal 25 milionów złotych, do tego nowe stacje ładowania. Jaworzno może się poszczycić flotą złożoną już z 56 takich pojazdów. Posłuchajcie.
10: Jako pierwsi kupiliśmy autobus do regularnej pracy przewozowej, a nie na ozdobę. Wtedy, kiedy inni się elektryfikacją bawili, to my traktowaliśmy autobusy jako pełnoprawny środek transportu, tak zresztą od początku założyliśmy i one się fantastycznie sprawdziły. Pewne elementy dotyczące poprawy konstrukcji autobusu, wyposażenia, standardów, oczekiwań klienta były wypracowane dla reszty Europy dzięki współpracy z Solarisem w Jaworznie.
4: Tyle Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. Zostały ostatnie dni na zagłosowanie w bytomskim budżecie obywatelskim. Termin upływa 15 września.
11: Na projekty mogą głosować tylko mieszkańcy Bytomia. Każdy uprawniony do głosowania dysponuje dwoma głosami, wyjaśnia Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Bytomiu.
12: Każdy z mieszkańców może oddać jeden głos na projekt mały o wartości poniżej 700 tysięcy złotych i jeden głos na projekt duży o wartości od 700 tysięcy złotych do 2,5 miliona złotych.
11: Dodam tylko, że wśród zgłoszonych projektów są m.in. remonty dróg, chodników, placów, zabaw i obiektów sportowych. Szczegóły na temat głosowania znajdziecie na stronie bo.bytom.pl.
4: Informował Amadeusz Biurkowski.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Wieczór i noc z piątku na sobotę na Śląsku zapowiadają się pochmurno, chłodno. W Katowicach i w Tychach możemy liczyć maksymalnie w nocy na 8 stopni. W Zabrzu będzie to 9 kresek. Cały czas też jeszcze trzeba się będzie liczyć z przelotnymi opadami deszczu, które mogą pojawić się zwłaszcza po zmroku. Nie będą one przesadnie intensywne, no ale wiadomo, deszcz to deszcz. Wiatr słaby, chwilami w porywach może się rozpędzać do 35 km na godzinę, ale to będą krótkie momenty. Ciśnienie atmosferyczne za to utrzymuje się w normie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
3: W każdej chwili Max nadaje hit.
4: Słuchajcie, prawdziwa historia, nic nie zmyślam. Nasz dyrektor muzyczny dzisiaj zszedł do takiej piwnicy z naszymi muzycznymi perełkami. Wyszedł taki ukurzony, obłocony, zmęczony.
5: Wyciągnął płytkę, huchnął.
6: I mówi, ale mam dla was dzisiaj perełkę.
5: I będziemy ją grać za chwilę w RMF Max. Bądźcie blisko. Max. Tutaj kanał nadawczy, Siwek i Borycka z wami jeszcze do 18. Jedziemy razem z pracy.
4: A to Tobi Romeo i Fly High.

0: Dub Dogs gra w RMF Max, ale my zgodnie z obietnicą zaraz wystrzelimy z kapci, odpinamy wrotki, ale pasy zapinamy, bo to trzeba bezpiecznie jednak jechać do domu przy takich bangerach.
1: Mary J. Blige i Family Affair to jeden z tych numerów, przy których robi się trochę goręcej. To właśnie ten numer, który zakurzony, ubłocony dyrektor muzyczny wyciągnął i powiedział: mam, znalazłem!
0: I jak to brzmi dzisiaj? Sami sprawdźcie, a brzmi absolutnie doskonale. Family Affair w RMF Max. Woo!

0: I jeszcze pachnie wakacjami, moving to the sun w RMF Max, ale jesień ma też swoje zalety. Ruszyła już Liga Mistrzów, 3 wieczory z meczami za nami, ale dziś jeszcze lepsze rzeczy.
1: Absolutnie, Liga Mistrzów, wtorek, środa, czwartek, a potem w piątek wielka kulminacja. Ekstraklasa! Tak jest, Raków Częstochowa, Motor Lublin dziś o 18:00, Wisła Kraków Jagiellonia o 20:30. Kto by tam Real oglądał? Manchester City?
0: Daj spokój, nuda.
1: Absolutnie, Wisłę Kraków
0: to się
1: sobie
0: dzieje.
1: Łączcie.
2: Max. Reklama. Twój samochód zasługuje na to, co najlepsze. Postaw na pewność, bezpieczeństwo i profesjonalizm w autoryzowanych serwisach Lelek Gliwice. Zadbamy o Twoją Skodę, Volkswagena, Audi, Seata i Cuprę. Oryginalne części, najnowsza technologia i kadra, która zna Twoje auto od podszewki. Lelek Gliwice. Ulica Portowa 2. www.lelek.pl.
3: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na Ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
4: Już w ten weekend zapraszamy do Spodka na festiwal targowy. 4 wydarzenia, 1 bilet. Giełda biżuterii i minerałów, prezentująca rzadkie skarby z całego świata. Festiwal ezoteryki i rozwój osobisty. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Targi terrarystyczno-botaniczne Dragon Expo. Fascynujący świat roślin i zwierząt. Cudeńka. Rękodzieło artystów z całej Polski, tworzone z pasją. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy do Spodka.
3: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji, a czasem przychodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć to właśnie teraz. Chcesz zdobywać praktyczną wiedzę, rozwijać swoje pasje, tworzyć, projektować, leczyć, zarządzać? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. To ostatni dzwonek. Skorzystaj z promocji i zyskaj zniżkę nawet do 1000 zł. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18:15 w TVP2 i TVP VOD.
14: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
15: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
14: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
16: I po reklamie.
17: Karolina.
18: Marek.
17: Zuśka.
19: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
20: Hey, it's Dua Lipa.
21: Hey, this is Kygo.
20: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Śląsk 88.1 FM.

0: Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Jest jesień, to musi być deszcz. Urodzinowy deszcz nagród w RMF Max. My na swoje urodziny dzielimy się z wami kasą, prezentami i to jest moment, żeby zadzwonić do kogoś z was, a tylko przypomnę, że dziś absolutnie wszystkie zgłoszenia wysłane przez cały tydzień biorą udział w losowaniu i proszę, mamy ten numer. Dzwonimy.
2: Już dwa sygnały za nami. Dziś za samo odebranie telefonu dajemy 5000 zł. Trzy sygnały. W ciągu 6 sygnałów trzeba odebrać. To jest zasada, której złamać absolutnie nie możemy.
3: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, RMF Max z tej strony. Michał i Justyna z zabawy Urodzinowy Deszcz Nagród. Jak masz na imię?
3: Ewa.
1: Dzień dobry, Ewa.
2: Chciałbym ci od razu powiedzieć, że to nie jest żart, to nie jest wkrętka. Właśnie wygrałaś w RMF Max 5000 zł.
3: No i...
2: No i możesz mieć 5000 zł, Ewa. Co z nimi zrobisz, to absolutnie mnie w ogóle nie obchodzi. Natomiast wysyłałaś w naszej zabawie Urodzinowy Deszcz Nagród SMS-a i to się opłaciło. Opłaciło ci się w postaci 5000, które już masz, już są to twoje pieniądze. Ewa, powiedz mi, czy jest już w twojej głowie pomysł, na co można by je przeznaczyć?
3: Tak, kupiłam mieszkanie, urządzam się.
1: O, no to się przyda. Ale słuchaj, Ewa, w takim razie możemy mieć dla ciebie jeszcze lepszą ofertę chyba, bo od 5000 lepsza jest 10000 i tutaj chyba się zgodzimy. 10000 zł jest w jednym z naszych urodzinowych koszy dzisiaj.
3: Ale jest też pusty kosz, tak?
1: Nie no, nie ma pustych koszy.
2: Pustego nie ma. Są kosze, w których są nagrody rzeczowe. Do nich należą między innymi...
1: hulajnogi elektryczne, projektory, nutribulety, PS5, konsola. Jest też 1500 zł, 500 zł, no i właśnie 10000 zł w jednym z koszy.
3: Ja zostaję przy 5000.
2: Ale ty jesteś, Ewa, konkretna. Gdzie to mieszkanie kupujesz, powiedz mi?
3: No, na Opolszczyźnie. Ale nie chciałabym zdradzać, gdzie dokładnie.
2: Ale oczywiście, Ewa, my twoją prywatność bardzo, bardzo szanujemy i twoje 5000 zł też bardzo szanujemy. Ty też je bardzo szanujesz i rozumiem, że chcesz je sobie zostawić. Natomiast jednak jest szansa podwoić tą kwotę i pytanie, czy jednak...
3: Nie chcę podwoić.
2: Nie chcesz. Na pewno...
3: Mi wystarczy tyle, nie jestem osobą... Jakby to powiedzieć, no wystarcza mi tyle.
1: Okej,
2: dobrze. Ewa, to posłuchaj teraz uważnie, co do ciebie mówimy, bo to będzie jedna z najważniejszych rzeczy prawdopodobnie, jakie dzisiaj usłyszysz. Masz 5000 zł!
3: Hurra!
1: Ewa, super słyszeć śmiech, bo już stres jest cały za tobą. Tak jakby to się wydarzyło. 5 koła w RMF Max jest twoje. Gratulujemy, no.
2: Ewa, ale możesz nas
3: tak
2: chociaż...
3: A co dalej trzeba zrobić?
2: A nic, czekać na hajs. Czekać na pieniądze, aż przelew przyjdzie.
3: Słuchajcie, ja często grałam, ale teraz myślę, tak już prawie wszystko mam, nie będę grać. No dobra, co mi zależy.
1: No i warto
3: jeszcze
1: było.
3: Jeszcze raz puszczę i więcej nie puszczę.
2: Obiecałaś sobie, że to był ostatni raz, tak? I wygrałaś wtedy? Słuchajcie, może to jest patent, może też tak musicie zrobić, ślijcie śmiało 727.
1: Ewa, już się nie zgłasza, macie szansę.
2: Hasło Max za 3,69 i bierzecie udział w zabawie Urodzinowy Deszcz Nagród. Nawet 10000 zł do wygrania. Ewa dziś zgarnęła piątkę, też niczego sobie wynik.
0: Max. Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Dobra, jesieniary mogą wychodzić z szafy razem ze swoimi swetrami, bo podobno takie temperatury koło 20 stopni to raczej już w najbliższych tygodniach będą rzadkością.
1: Tak jest, jesień się powoli rozkręca, ale fajnie, bo warstwowe ubieranko to jest to, na co czekałam i wiem, że nie jestem w tym jedyna, więc witam w klubie, jak coś możemy przybić piątkę, a za chwilę w RMF Max. Najświeższa i dokładna prognoza pogody, zostańcie.
0: Może jakaś matcha latte?
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj!
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
7: TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: W Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
8: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Ślewoda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
13: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
14: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
15: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 204. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
17: Katowice mają 161 urodziny, a ty masz darmowy bilet na największą plenerową imprezę w regionie. 11 i 12 września Katowicka Strefa Kultury zamieni się w muzyczne serce Śląska. Świętuj urodziny miasta Kocham Katowice. Na scenie m.in. Vito Bambino, Grupson, Seastars, Fukaj, Wonky One, BRK, Kasia Sienkiewicz, Baza Astral i Sami. Dodatkowo w piątek happening z zespołem Jam. Dwa dni wielkich koncertów, zero biletów, 100% emocji. Zaprasza prezydent miasta Katowice, Marcin Krupa.
18: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
19: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
18: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
20: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Hity na maksa.
22: Śląsk 88 i 1 FM.
0: Wieczór i noc z piątku na sobotę na Śląsku zapowiadają się pochmurno, chłodno. W Katowicach i w Tychach możemy liczyć maksymalnie w nocy na 8 stopni. W Zabrzu będzie to 9 kresek. Cały czas też jeszcze trzeba się będzie liczyć z przelotnymi opadami deszczu, które mogą pojawić się zwłaszcza po zmroku. Nie będą one przesadnie intensywne, no ale wiadomo, deszcz to deszcz. Wiatr słaby, chwilami w porywach może się rozpędzać do 35 km na godzinę, ale to będą krótkie momenty. Ciśnienie atmosferyczne za to utrzymuje się w normie.

0: A kto to tak się do nas tutaj uśmiecha? Zobacz. Weekend.
1: A myślałam, że ty tak do mnie mówisz. Mogłabyś tak do mnie mówić. A co to tam, Michałku, u ciebie dzisiaj? A co to zaraz będzie?
0: No.
2: Flash informacyjny będzie. Ja ci odpowiadam na to pytanie bardzo konkretnie. Flash informacyjny o 17 i prognoza pogody zresztą też.
0: A, no i jeszcze będzie premiera też po 5 w RMF Max, więc bądźcie z nami.
3: Reklama. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
7: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
8: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Katowicach i Zabrzu lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Katowicach i Zabrzu.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: I po reklamie.
3: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
6: Cześć, jestem Angelika.
8: What's up everybody, ja mamy Van Buren.
20: Cześć kochani, z tej strony Klao.
21: Kari Lucińska. Razem jesteśmy RMF Max.
22: RMF Max.
23: Śląsk 88.1 FM.
2: Punktualnie 17 w RMF Max Śląsk. To najwyższy czas na flash i prognozę pogody. I to już teraz. Adam Szostok, zapraszam.
0: Amerykanie rozpoczęli przegląd miejsc w zachodniej części Polski, gdzie mogłyby powstać stałe bazy wojskowe dla żołnierzy Stanów Zjednoczonych. Takich miejsc jest w sumie 5. Jakie na przykład?
1: Dla Amerykanów ważne jest, by bazy były zlokalizowane blisko lotnisk, autostrad, tam gdzie są już szpitale, szkoły czy uczelnie. Inny warunek? Zachodnia Polska, z dala od wschodniej granicy, za którą toczy się wojna. Pod uwagę brany jest sam Poznań. Słyszę też o wsi Biedrusko pod Poznaniem. Amerykanom może się też spodobać Bolesławiec na Dolnym Śląsku.
0: O czym informował Michał Radkowski.
23: Słuchacie RMF Max Śląsk.
0: Kula dyskotekowa zawisła na wybiegu dla pingwinów i pełni tam ważną rolę w codziennej aktywizacji dla ptaków. W RMF Max teraz zaglądamy do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego. Nowa ozdoba chyba trafiła w pingwinią estetykę, bo zwierzęta wykazują spore zainteresowanie mieniącymi się barwami.
20: Kula jest wieszana okresowo. To ma być urozmaicenie, no to zwierzęta nie mogą się przyzwyczajać za bardzo do tych elementów. Musi to być dla nich jakaś nowość, więc zmieniamy co jakiś czas różne te elementy. To nie tylko zresztą u pingwinów, bo u innych zwierząt też mogą Państwo zawsze zobaczyć jakieś elementy, czy to jakieś tuby z wyciętymi otworami, gdzie umieszczany jest pokarm, żeby to zwierzę mogło w inny sposób to pożywienie zdobywać. To takie elementy, które są okresowo wstawiane, żeby to był jakiś nowy bodziec dla tych zwierząt.
0: Tłumaczył Wojciech Żuchowicz, opiekun zwierząt w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym. Jeszcze tylko do 23 września mieszkańcy Katowic mogą zdecydować w głosowaniu, na co wydać pieniądze z miejskiej kasy w ramach 13 już edycji budżetu obywatelskiego. Dobrze, że zostało jeszcze tyle czasu, bo warto się zastanowić i wybrać te najlepsze spośród 213 projektów poddanych pod głosowanie. To jak zawsze drogi, chodniki, obiekty sportowe, ale też imprezy integrujące. Więcej już we fleszu za godzinę. W RMF Max Śląsk wracamy do tematu remontu budynków przy ulicy Obrońców Westerplatte w katowickich Szopienicach. Posłuchajcie o szczegółach.
22: W planach jest remont budynków przy ulicy Obrońców Westerplatte, które nie tylko zostaną ocieplone, ale też upiększone, podobnie jak teren wokół nich. Całe zadanie dofinansowane jest ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Planowany termin podpisania umowy to 21 dzień września, a plac budowy zostanie przekazany do końca miesiąca. Na realizację inwestycji zaplanowano 13 miesięcy. Wszystko ma kosztować blisko 22 miliony złotych.
0: Informował Amadeusz Biurkowski i na koniec przypomnienie, w niedzielę Zabrze organizuje Dzień Pszczół. Wystarczy przyjść do Miejskiego Ogrodu Botanicznego od godziny 11 do 15 w programie m.in. spotkania edukacyjne, warsztaty, zabawy ruchowe i atrakcje dla dzieci. Wielki Dzień Pszczół w założeniu organizatorów ma być propozycją dla całych rodzin, zarówno dla tych najmłodszych, jak i tych dorosłych. I ma być przede wszystkim doskonałą okazją, by połączyć naukę o przyrodzie z aktywnym wypoczynkiem i dobrą zabawą. I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym fleszu. Następny za godzinę. Teraz sprawdzamy prognozę pogody.
24: Będzie ładnie?
23: Za chwilę pogoda w RMF Max.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
0: Piątek na Śląsku pod względem pogodowym ciągle jeszcze chłodny, pochmurny, z przelotnymi opadami deszczu. W nocy temperatura spadnie do okolic 8 stopni, ciśnienie utrzyma się w normie, wiatr będzie raczej słaby. A sobota? No, to taka powtórka z piątku, tylko lepsza. Przyniesie więcej opadów, będą za to wyższe temperatury od 14 stopni w Zabrzu do 15 w Katowicach i w Tychach. Wiatr będzie też nieco silniejszy, bo już się będzie rozpędzał do prawie 40 km na godzinę, ale większych niespodzianek nie będzie.
25: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
23: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa. Hity
26: na maksa. Budki przemoknięte dzisiaj, czy też nieprzemoknięte? One prowadzą już tylko w dobrą stronę, w stronę weekendu, gdzie czekają nas same przyjemności, mam nadzieję.
27: Topiki Beki G, Sorry Papi. Dla wszystkich z budkami przemokniętymi, nieprzemokniętymi, telefonicznymi, wszystkimi rodzajami
26: wszystkie
27: budków.
26: Wszystkie budki. Wszystkie pozdrawiamy. Sibek i Borycka po tej stronie. Cześć.

0: Mało kto tak umie w disco jak Dua Lipa ze świetnym numerem Don't Start Now w RMF Max, ale my teraz premierowo też trochę disco przemycamy. Chodzi o numer Ring My Bell, który doczekał się dobrej dogrywki.
1: Bądźcie blisko, przemycamy disco. Ale się brzmiało, to nie było aż tak śmieszne. Ale tak, taki zaśpiew rzeczywiście mi się udał. Aha. Ale do rzeczy, kochani, bo serwujemy wam numer, który pewnie już kojarzycie. Ring My Bell w tym cudownym remiksie, który ostatnio bangla doskonale po antenie RMF Max i do tego dograł się Mata.
0: Więc mamy Ejcha i Matę w jednym numerze Ring My Bell. Posłuchajcie go w tej polskiej wersji. And now, ladies and gentlemen...

0: Skygo, tak trochę nostalgicznie, Take Me Back w RMF Max. No to teraz też można tak przymknąć oczy i przenieść się do momentu, który nadal wywołuje ciarki na twoich plecach.
1: No właśnie, przepraszam, bo ja tu starałem się odgrzebać wiadomość, którą mi dziś wysłała Justyna. Listę takich czynności, które strasznie żenują, do których należy na przykład płacenie kartą, a następnie odrzucona płatność. Ja mam wtedy ochotę tak krzyknąć: ale proszę panu, ja mam pieniądze!
0: Moje ulubione momenty to jest na przykład jedzenie babeczki, bo ona zawsze wygląda niezręcznie, jak się je, więc tak. Na jakichś takich oficjalnych spotkaniach nigdy nie zamawiajcie babeczki. Odklejanie taśmy klejącej.
1: Straszne, szukanie początku taśmy.
0: Albo na przykład jak się zgubisz, w sensie idziesz w złą stronę i potem tak patrzysz na telefon i udajesz, że o nie, to nie miało być tutaj.
1: Jakby albo że ktoś do ciebie napisał i dlatego musisz zawrócić. Tak.
0: Albo ktoś dzwoni, nie?
1: Też pożegnanie się z osobą, a potem pójście w tym samym kierunku. Dużo takich historii jest. Dajcie znać, Messenger RMF Max, najbardziej żenujące historie, sytuacji, w jakich się znajdowaliście.
0: Tak, my zrobimy taki ranking dzisiaj, więc jakoś to sobie wszystko razem ułożymy. Dajcie znać takie upokarzające momenty. Te zbieramy na Messengerze RMF Max.
2: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Gotowi na wyjątkowe gwarki 2026 z okazji 500-lecia Tarnowskich Gór? Już od 10 do 13 września na scenie głównej przy rynku czekać Was będzie moc muzycznych wrażeń. Zagrają Filharmonia Śląska, Young Leosia, Oscar Cyms, Jam, Bajm i wielu innych. Dodatkowo zapraszamy na scenę przy Tarnogórskim Centrum Kultury i Piknik Rodzinny. A 13 września o 11 Pochód Gwarkowski. Gwarki 2026. Świętuj z nami. Więcej informacji już wkrótce.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: Dowiedz się, czy dzięki ETS-owi będziesz płacił mniej za prąd. Sprawdź, jakie zmiany czekają region w najbliższych latach. Przekonaj się, jaka będzie przyszłość transportu. Przyjdź na Kongres Nowej Mobilności w MCK Katowice i przekonaj się. Od 23 do 25 września czekają na ciebie setki wystawców i prelegentów. Wejdź na kongresnowejmobilności.pl i bądź częścią dyskusji o transformacji Śląska. Pula darmowych biletów jest na wyczerpaniu. Spiesz się!
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
13: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent?
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
13: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Ogólnopolskie dni otwarte Archicom w Katowicach. Już 12 i 13 września odwiedź Mikato i skorzystaj z wyjątkowych rabatów i specjalnych ofert. Miejsce postojowe, wykończenie mieszkania, komórka lokatorska lub box w cenie wybranych mieszkań. Czekamy przy Słowackiego 13 w Katowicach. Szczegóły poznasz na miejscu.

0: pod obniżką 89,98, a wybrane płyny i kapsułki do prania Moonlight 24% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
2: I po reklamie.

0: ekipa.
1: Ja też dołączam. Jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Śląsk 88.1 FM.

0: Kocham ten dramatyzm sytuacji w numerze właśnie, który za nami, to Ava Max, oczywiście i Alan Walker z numerem Faith w RMF Max. Upokarzające momenty, słuchajcie. To na przykład jak biegniesz na autobus, on ci i tak odjedzie. Wtedy jesteś i upocony, i nigdzie nie pojedziesz.
1: Smutno mi, bo to była dokładnie moja historia dziś. Ale cóż, jakby wybaczę ci ten kolejny raz, kiedy mnie upokorzyłeś przed milionami słuchaczy. Pamiętamy wczorajszą kanapkę z ketchupem i kurczakiem. Ale wróćmy do upokarzeń, które opowiedzieli nam słuchacze na Messengerze RMF Max.
2: Najbardziej upokarzające jest, jak po kilku latach spotykasz jakiegoś starego znajomego, on cię nie poznaje, nie zauważa cię, zaczyna z niego machać, krzyczeć, mówić, a on nic.
1: Bardzo mi się podoba ten śmiech na końcu, bo on ewidentnie jest takim ucieleśnieniem tego niezręcznego momentu, tego momentu, w którym już tylko możesz się niezręcznie zaśmiać.
0: Tak, ja miałam też taką sytuację ostatnio, że spotkałam znajomą z dawnych lat i wtedy wspólny kolega nas zapytał, a wy skąd się znacie? A my tak patrzymy na siebie i nie wiedziałyśmy. To było upokarzające.
3: To już było dawno temu, ale jedna z moich najbardziej żenujących sytuacji to kiedy biegłam przez środek miasta główną ulicą, wskoczyłam, myślałam, że koledze na plecy, zakrywam mu oczy i mówię: zgadnij, kto to? I już po jego odpowiedzi wiedziałam, że to nie jest mój kolega ze studiów.
0: Ajajaj. Poczułam te ciarki na plecach. Jak macie jeszcze jakieś takie historie upokarzające momenty waszego życia, przyjmujemy głosówkami na Messengerze RMF Max.

0: Jak kiedyś zrobimy sobie taki konkurs na największe bęgery wszechczasów, to ten będzie u mnie bardzo wysoko na liście. Zapamiętaj to, Michał Siwek. We Found Love za nami w RMF Max.
1: Zapamiętam to i ja wybiorę wtedy inne. I na przykład na tej mojej liście znajdą się takie jak Swedish House Mafia.
0: No też mocny zawodnik, to prawda. I takie rzeczy u nas w RMF Max. Za chwilę też najświeższa prognoza pogody, więc zostańcie.
1: A Swedish House Mafia zaraz w RMF Max. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Wojciech Sługa, marszałek województwa śląskiego.
4: Panie marszałku, Juromania, czyli święto szlaku Orlich Gniazd, dlaczego warto na tę Jurę przyjechać? Jaka w ogóle jest ta Jura?
3: I magiczna, i romantyczna, i no fantastyczna przede wszystkim jest Jura o każdej porze dnia i roku. Jura ciągle ma najlepsze czasy przed sobą. Widać, że coraz więcej ludzi eksploruje tą Jurę. To niecałe 2 godziny od Warszawy, ze Śląska godzinka, skałki z Pniaczkowe, ludzie wiedzą, że się trzeba spinać. Zamki są oblegane, więc ludzie o zamkach też wiedzą. No, my chcemy to pokazać. Zanurzajmy się w Jury na rowerze, pieszo, balonem, kajakiem, na koniach. Wszystko Jura prezentuje, ale warto trochę odejść od tych głównych atrakcji, wejść do lasu, wejść nad rzekę i zobaczyć, jak Jura jest piękna.
5: Miasto Katowice zaprasza na Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Od 10 do 15 września 2027 w Spodku podczas World Cup zagrają najlepsze reprezentacje globu. Poczuj siatkarską atmosferę, dołącz do kibiców z całego świata i stwórz z nami historię. Szczegóły na pzps.pl.
6: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 204. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
7: Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Włączamy niskie ceny.
14: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
15: I po reklamie.

0: Cześć, z tej strony Igor.
1: Hello, this is Ina.
2: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
3: Cześć, tu Karińcińska. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Śląsk 88 i 1 FM.
6: Piątek na Śląsku pod względem pogodowym ciągle jeszcze chłodny, pochmurny, z przelotnymi opadami deszczu. W nocy temperatura spadnie do okolic 8 stopni, ciśnienie utrzyma się w normie, wiatr będzie raczej słaby. A sobota? No, to taka powtórka z piątku, tylko lepsza. Przyniesie więcej opadów, będą za to wyższe temperatury od 14 stopni w Zabrzu do 15 w Katowicach i w Tychach. Wiatr będzie też nieco silniejszy, bo już się będzie rozpędzał do prawie 40 km na godzinę, ale większych niespodzianek nie będzie.

0: jeżeli słyszysz tę nowość.
1: Przedłużyć lato jeden dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit.

0: Bausa i Magnetic w RMF Max. Jeszcze 3 minutki i będzie godzina 18, co oznacza, że my już powoli sobie wajbujemy, ale w kierunku wyjścia, a zaraz będzie tutaj Przemek Grabowski.
1: Ja chciałbym tylko poinformować wszystkich, którzy jeszcze się nie zorientowali, gdzie przebywamy aktualnie wszyscy wspólnie jako kolektyw, jako społeczeństwo.
0: W weekendzie?
1: W weekendzie, tak jest, oczywiście przebywamy w weekendzie, zatem przebywajmy w nim z radością. Michał Siwek.
0: Justyna Borycka, do usłyszenia w RMF Max, pa!
1: Pa.
2: Reklama. Poznaj Atal Olimpijska z najlepszej perspektywy. 14 września zapraszamy na otwarcie nowego biura sprzedaży Atal Olimpijska. Przyjdź, poznaj inwestycje, porozmawiaj z doradcami i dowiedz się więcej o dostępnych mieszkaniach oraz aktualnej wyjątkowej ofercie. A wieczorem obejrzyj z nami zachód słońca i panoramy Śląska z tarasu widokowego na dachu wieżowca. 14 września spotkajmy się przy ulicy Olimpijskiej 9B w Katowicach. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
3: Discoplex za 4 zaprasza na największe wydarzenie trwającego jeszcze lata.
4: W sobotę 19 września klubowe tour Gombao 33 w A4. Na scenie Wyguś, Szczepan, Tadeo oraz jedyny i niepowtarzalny

0: Krapkowic. Imprezy dużego formatu.
1: Za każdym razem!
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
9: W sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
8: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu Gazda Group, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Katowicach.
11: Jesteś w tramwaju lub autobusie? Chcesz uniknąć przykrych konsekwencji upadku? Jest na to sposób. Wystarczy trzymać się poręczy lub uchwytu. Zmniejszy to prawdopodobieństwo wypadku podczas hamowania pojazdu. Pamiętaj, lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa może zakończyć się dla ciebie i innych pasażerów poważnym uszczerbkiem na zdrowiu. Trzymaj się i bądź bezpieczny.
12: Wyjątkowe widowisko, jakiego nie było jeszcze na żadnym stadionie w Polsce. Sport, teatr, publiczności, niezwykła opowieść o człowieku, który na zawsze zapisał się w historii Śląska i piłki nożnej. Łącznik pieśni o Gerardzie Cieśniku. W roli głównej Maciej Musiał. Wydarzenie komentować będzie legendarny głos polskiego sportu Dariusz Szpakowski. Spektakl plenerowy 20 września, godzina 20. Superauto, Stadion Śląski. Historia ożyje w kotle czarownic. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły superautostadionslaski.pl.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
16: Śląsk 88.1 FM.
17: Słuchacie RMF Max Śląsk. Czas na najważniejsze informacje z naszego regionu we Fleszu. Adam Szostek, zapraszam. A Flesz w RMF Max Śląsk zaczynamy od tematu katowickiego budżetu obywatelskiego. Głosowanie ruszyło. Na waszą aprobatę czeka aż 213 projektów można wybierać.
18: Mamy tu takie inicjatywy jak chociażby z obszaru kultury, edukacji, integracji społecznej. Są zadania dotyczące sportu, rekreacji i zdrowia. Mieszkańcy zaproponowali również inwestycje poprawiające bezpieczeństwo, miejską infrastrukturę, działania związane z ekologią, ochroną przyrody i opieką nad zwierzętami. Na liście są też duże przedsięwzięcia inwestycyjne, jak i lokalne wydarzenia, warsztaty, zajęcia oraz projekty odpowiadające na potrzeby dzieci, rodzin, seniorów.
17: Wyliczał Michał Mendela z Urzędu Miasta w Katowicach, a głosowanie potrwa do 23 września, więc trochę czasu na zastanowienie się jest. Rusza największa teatralna impreza w regionie, Noc Teatrów GZM. W 15 teatrach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będzie można zobaczyć aż 27 spektakli i wziąć udział w warsztatach, grach, pokazach, wystawach i spotkaniach. To proponuje m.in. Bytom, mówi Łukasz Zych, rzecznik prasowy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
19: W Operze Śląskiej Noc Teatrów będzie też okazją do inauguracji nowego sezonu artystycznego i będzie to wyjątkowo uroczysty wieczór, podczas którego widzowie będą mogli zobaczyć aż dwa jednoaktowe spektakle. Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark przygotował spektakl, przedstawienie zatytułowany Niewinne Marzenia. To opowieść o tym, że w tańcu, czyli sztuce, można odnaleźć się niekoniecznie, niezależnie od możliwości.
17: Szczegółowe informacje o programie znajdziecie na stronach internetowych teatrów lub na stronie GZM-u.
16: Słuchacie RMF Max Śląsk.
17: Gliwice przeznaczył nawet 1 000 000 zł na modernizację ponad 100-letniej siedziby Hospicjum Miłosierdzia Bożego przy ulicy Daszyńskiego. W ramach prac zaplanowano wymianę okien i drzwi, przebudowę wejścia oraz adaptację poddasza z nowym biegiem schodowym i instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi. Hospicjum opiekuje się 25 pacjentami w oddziale oraz około 160 w domu. Inwestycja jest kontynuacją wieloletniej modernizacji wspieranej przez miasto dotacjami o łącznej wartości do tej pory blisko 3 000 000 zł. Na koniec zerkamy na piłkarskie boiska. Jak będą wyglądały spotkania w ten weekend i z kim się zmierzą drużyny z naszego regionu w piłkarskiej ekstraklasie? Szczegółowe informacje ma Amadeusz Biurkowski.
1: Zaczynamy w takim razie od Górnika Zabrze, który w sobotę o godzinie 17.30 zagra przy Roosevelta z Lechem Poznań. Kolejosz to lider tabeli. Górnik jest trzeci ze stratą 1 punktu. Zapowiada się bardzo ciekawe widowisko. Podobnie powinno być też w Lubinie, gdzie Zagłębie zagra z GKS-em Katowice. W ubiegłym sezonie Gieksa wygrała na boisku rywala 2-0, no i podopieczni Rafała Góraka chcą ten wynik powtórzyć. 8. kolejkę piłkarskiej ekstraklasy zakończy poniedziałkowe spotkanie Radomiaka Radom z Piastem Gliwice.
17: Mówił Amadeusz Biurkowski, reporter RMF Max Śląsk.
20: Lepiej wiedzieć.
16: Lepiej.
20: Pogoda w RMF Max.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Niewiele się zmieniło w prognozach pogody. Piątek na Śląsku cały czas jeszcze jest przez synoptyków zapowiadany jako chłodny, pochmurny i z przelotnymi opadami deszczu. Parasol koniecznie pod ręką. Nocą temperatura spadnie do okolic 8, może 9 stopni. Wiatr będzie raczej z tych słabych. Ciśnienie za to w normie. A w sobotę pogoda niewiele się zmieni. Nadal będą przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie 14, może 15 stopni. Wiatr umiarkowany, chwilami będzie trochę bardziej się rozpędzał do maksymalnie 40 km na godzinę.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
21: No w końcu doczekaliśmy się piąteczek. Witajcie, Przemek Grabowski w RMF Max. Otwieramy weekend razem. Od 20 nowe wydanie Listy Hobbens dzisiaj. Skoro to piątek, to obiecuję, będzie dużo fajnych nowości. Teraz numer, który może powrócić nam na miejsce pierwsze Listy Hobbens jeszcze w ten weekend. RMF Max. A ten kawałek to self-aware, ale tutaj w wersji chłopaków z Temper City, bo mieliśmy przez ostatnie tygodnie dwie rozpędzoną taneczną i właśnie taką. Zróbcie głośniej.

które myślą, planują, gdzie by tutaj się dzisiaj wybrać, żeby poznać może kogoś miłego, no to trzymam za was kciuki, żeby impreza się udała, żeby wyjście się udało i żeby skończyło się jakąś fajną znajomością. Za chwilę numer, do którego tańczyliśmy w wakacje, a teraz Oskar, do którego bujamy się także we wrześniu. Tak śpiewa, bez końca, Oskar Sims.

0: Dobry kawałek na starcie weekendu. Można było machać włosami. Jak ktoś ma długie włosy, to mógł sobie pomachać w rytm luzę. To nasza nowość. Tame Impala też wraca do RMF Max, a ja wracam za chwilę z królem rapsów. No kto się zgodzi, że Eminem to król rapsów? No przecież trafił kiedyś za szybkość nawet do księgi rekordów Guinnessa. Slim Shady już za chwilę.
1: Reklama. Dni otwarte w Toyota Dobry Głowski Rybnik. 7-12 września. Poznaj nową Toyotę Yaris Cross i sprawdź ją podczas jazdy testowej. Nowy Yaris Cross. Nowy model, stara cena. Teraz już od 105 200 zł. Do tego super oferty na wszystkie modele dostępne od ręki i specjalne korzyści. Odwiedź Toyota Dobry Głowski Rybnik. Ulica Prosta 110.
2: Już w ten weekend zapraszamy do Spodka na festiwal targowy. 4 wydarzenia, 1 bilet. Giełda biżuterii i minerałów, prezentująca rzadkie skarby z całego świata. Festiwal ezoteryki i rozwój osobisty. Magia, inspiracja i droga do lepszego siebie. Targi terrorystyczno-botaniczne Dragon Expo. Fascynujący świat roślin i zwierząt. Cudeńka. Rękodzieło artystów z całej Polski, tworzone z pasją. Przybywajcie na weekend pełen atrakcji dla dzieci i dorosłych. Zapraszamy do Spodka.
3: W Katowicach 108 makabryczna zbrodnia.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co się kryje w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Piunek. Kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj ino w Sky Showtime.
8: Każda wielka historia zaczyna się od decyzji, a czasem przychodzi moment, kiedy trzeba powiedzieć to właśnie teraz. Chcesz zdobywać praktyczną wiedzę, rozwijać swoje pasje, tworzyć, projektować, leczyć, zarządzać? W Akademii Śląskiej znajdziesz kierunek dla siebie. Trwa rekrutacja na studia techniczne, artystyczne, biznesowe i medyczne. To ostatni dzwonek. Skorzystaj z promocji i zyskaj zniżkę nawet do 1000 zł. Nie wybieraj tylko studiów, wybierz swoją przyszłość. Wejdź na akademiaslaska.pl. Akademia Śląska, gdy chcesz czegoś więcej.
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
11: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: do soboty. Mleko wypasione Mlekowita. Litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk
1: Patrol! Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl. I po reklamie.
2: Tu Magda.
3: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
4: Hey, this is Calvin Harris.
5: Siemano, z tej strony White 215.
6: Siemano, hej, cześć, tu Filip

Ogień, ogień i będzie ogień dzisiaj wieczorem. Otwieramy weekend w RMF Max. Przed chwilą Shimza i Arko. Tylko proszę za dużo w ten weekend nie spać, bo okazuje się, że weekendowe odsypianie nie zawsze naprawia nam cały tydzień. Nie jest to zawsze możliwe, bo duże przesuwanie godzin snu pomiędzy, prawda, dniami roboczymi a weekendem może działać trochę jak zmiana strefy czasowej. Tak więc nie róbcie tego. Zróbcie sobie może kolejną kawę i tańczymy dalej. Teraz do muzyki Modelek i Włodarski piątkowo w RMF Max. Każdy twój ruch.

0: 80. Każdy chce teraz mieć takie zdjęcie a la gwiazda lat 80. No to wraca do nas także muzyka lat 80. tutaj w remiksie od Dub Dogs. How does it feel? Refren już chyba teraz znają wszyscy. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę David Guetta i Alok. Weekendowo sprawdzimy też, co się szykuje w pogodzie. RMF Max.
1: Reklama. Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie świetnie.
2: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max. Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TB Edukacja.
3: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. TB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
3: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Planujesz weekend? Sprawdź, jakie wydarzenia kulturalne, sportowe i muzyczne odbywają się w województwie. W aplikacji Śląskie znajdziesz wszystko w jednym miejscu, a także odkryjesz najciekawsze miejsca i atrakcje regionu. Śląskie. Pobierz dziś. Odkrywaj codziennie.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Są auta, które lubisz oglądać. I są takie, do których chcesz wracać każdego dnia. BMW X1 Comfort Lease od 499 zł netto miesięcznie. BMW X2 od 599 zł netto miesięcznie. W Bavaria Motors w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 204. Wejdź do świata BMW. Oferta leasingu dla przedsiębiorców. Szczegóły na bavariamotors.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
14: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM. Still hold me better at
1: night. Niewiele się zmieniło w prognozach pogody. Piątek na Śląsku cały czas jeszcze jest przez synoptyków zapowiadany jako chłodny, pochmurny i z przelotnymi opadami deszczu. Parasol koniecznie pod ręką. Nocą temperatura spadnie do okolic 8, może 9 stopni. Wiatr będzie raczej z tych słabych, ciśnienie za to w normie. A w sobotę pogoda niewiele się zmieni. Nadal będą przelotne opady deszczu, na termometrach maksymalnie 14, może 15 stopni. Wiatr umiarkowany, chwilami będzie trochę bardziej się rozpędzał, do maksymalnie 40 km na godzinę.

0: Początkowo to była taka wzruszająca piosenka o życiu, czyli Bittersweet Symphony od grupy The Verve, jeszcze kiedy popularne były Britpopy. No i teraz tak tanecznie, na podstawie właśnie takich klimatów tamtego hitu, Ellie Oaks i Lavinia, nasza taneczna nowość na piątek, Reasons. Będzie tego jeszcze więcej dzisiaj w RMF Max, a teraz sprawdzimy, gdzie warto sobie wyjść.
1: Dawid Miązek i zapraszam na Tour de Club w RMF Max Śląsk Energy 2000. Dzisiaj zapraszam na imprezę Back to School 2016, więc jak chcecie poczuć klimat szkolnej dyskoteki, ale właśnie sprzed dekady, no to będzie bardzo dobry adres i muzycznie, i w całej otoczce też będą takie różne dodatkowe szkolne atrakcje. Start 21.30, o 21.30, ale w sobotę startuje w Energy 2000 Retro Party, więc będą najgorętsze klubowe klasyki wypuszczane przez duet D-Wave i DM, sprawdzony w boju. A także szykuje się gorący powrót do przeszłości. Powrót do przeszłości, to może nawet jeszcze trochę odleglejszej, szykuje dzisiaj tyska awangarda. Dzisiaj ze starami DJ Alien X z Retro Party. Lata 80., 90. i 2000. Przede wszystkim będą rządzić jutro, natomiast w awangardzie ze starami DJ Fuman zaserwuje połączenie brzmień latino, mashup i czystego hausu od 21.
2: Reklama.
3: Odjechana zima we Freestyle Park. Pierwsze na Śląsku halowe stoki narciarskie Max Trax dla amatorów i profesjonalistów. Jak zawsze odlotowe trampoliny, ścianka wspinaczkowa, tor ninja i wiele więcej. Podaruj emocje w prezencie z voucherem dostępnym online. Sprawdź na freestylepark.pl. Poleca RMF Max.
4: Poznaj Atal Olimpijska z najlepszej perspektywy. 14 września zapraszamy na otwarcie nowego biura sprzedaży Atal Olimpijska. Przyjdź, poznaj inwestycje, porozmawiaj z doradcami i dowiedz się więcej o dostępnych mieszkaniach oraz aktualnej wyjątkowej ofercie. A wieczorem obejrzyj z nami zachód słońca i panoramy Śląska z tarasu widokowego na dachu wieżowca. 14 września spotkajmy się przy ulicy Olimpijskiej 9B w Katowicach. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
5: Discoplex A4 zaprasza na największe wydarzenie trwającego jeszcze lata.
6: W sobotę 19 września klubowe tour Gombao 33 w A4. Na scenie Wyguś, Szczepan, Tadeo oraz jedyny i niepowtarzalny Mata.
5: Ta noc przejdzie do historii, bądź jej częścią.
6: Bilety na g33tour.pl.
5: Discoplex A4, Piętna koło Krapkowic. Imprezy dużego formatu. Za każdym
7: razem. Zdrowie zaczyna się od prostych wyborów, które podejmujesz każdego dnia. Zapraszamy na targi zdrowia w Centrum Handlowym Auchan Sosnowiec. Spotkaj specjalistów, wykonaj bezpłatne pomiary i porozmawiaj o profilaktyce. To dobra okazja, by lepiej zrozumieć swój organizm. Wstęp wolny, przyjdź i zrób pierwszy krok. Czekamy na Ciebie 19 września od 11 do 18.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Świetne okazje czekają. W Brico Marche zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Katowice mają 161 urodziny, a Ty masz darmowy bilet na największą plenerową imprezę w regionie. 11 i 12 września Katowicka Strefa Kultury zamieni się w muzyczne serce Śląska. Świętuj urodziny miasta Kocham Katowice. Na scenie m.in. Vito Bambino, Grupson, Seastars, Fukaj, Wonky One, BRK, Kasia Sienkiewicz, Baza Astral i Sami. Dodatkowo w piątek happening z zespołem Jam. Dwa dni wielkich koncertów, zero biletów, 100% emocji. Zaprasza prezydent miasta Katowice, Marcin Krupa.
11: Słuchaj, Marian.
12: No?
11: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
12: Ta.
11: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
12: No i co, Barbara, i co?
11: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
12: Ta Mariolka to jest naprawdę...
13: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.
14: We'll be right back.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.
15: Śląsk 88 i 1 FM.
16: Tak, żeby nic ważnego w waszym regionie was nie ominęło. Flash w RMF Max Śląsk już teraz. Adam Szostok, zapraszam. A na początek podsumowanie. Blisko 100 tysięcy osób skorzystało od początku roku z dwóch odkrytych basenów na Bugli i Rolnej w Katowicach. To blisko 15% więcej niż rok wcześniej. Więcej na ten temat wie nasz reporter. Posłuchajcie.
17: Szczególnie dobry wynik odnotował basen Rolna, gdzie liczba odwiedzających wzrosła ponad 40%. Oba baseny mają mnóstwo atrakcji na Bugli. Oprócz basenu rekreacyjnego i sportowego dostępne są m.in. mniejszy basen, brodzik dla dzieci, jacuzzi oraz zjeżdżalnia. Basen oferuje też m.in. boisko, siłownię plenerową oraz stoły do tenisa stołowego. Rolna ma z kolei duży basen rekreacyjny oraz mniejszy basen ze zjeżdżalnią. Na miejscu dostępne są też m.in. stoły do tenisa stołowego, wypożyczalnia sprzętu sportowego i leżaki.
16: Informował Amadeusz Biurkowski.
15: Słuchacie RMF Max Śląsk.
16: Policjanci z Dąbrowy Górniczej zatrzymali 3 osoby podejrzane o serię kradzieży elektronarzędzi. Od maja do czerwca skradli sprzęt warty blisko 33 tysiące złotych ze sklepu budowlanego. Zatrzymani usłyszeli łącznie 28 zarzutów dotyczących kradzieży i oszustw. Sprawa jest w toku. Policja prowadzi dalsze czynności wyjaśniające. Z kolei Komenda Miejska Policji w Zabrzu podpisała porozumienie ze Stowarzyszeniem Górnośląska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza. Porozumienie obejmuje współpracę przy ratowaniu i ochronie życia oraz poszukiwaniu osób zaginionych. W planach są także wspólne szkolenia z praktycznych działań poszukiwawczych. Wspólne działania mają zwiększyć skuteczność służb ratunkowych na terenie Zabrza. Pingwiny w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym mają swoją kulę dyskotekową. Kula zawisła na wybiegu i pełni ważną rolę w codziennej aktywizacji dla ptaków, mówi Wojciech Żuchowicz, opiekun zwierząt w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym.
18: Na wybiegu pingwinów można zobaczyć właśnie taką wiszącą kulę dyskotekową, a zawieszona ona została, bo pingwiny bardzo lubią wszelkiego rodzaju odbłyski, cienie, zmiany oświetlenia i chcieliśmy w ten sposób troszkę je zaktywizować, dodać im troszkę ruchu, zainteresowania. Jest to tak zwany z angielskiego enrichment, czyli wzbogacenie, urozmaicenie środowiska, a pingwiny słyną z tego, że są ciekawskimi zwierzętami, bardzo właśnie lubią różnego rodzaju zakamarki i ciekawostki, więc to też się sprawdza w rzeczywistości.
16: Tyle ze Śląskiego Ogrodu Zoologicznego i na koniec jeszcze Gliwice. Tam oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii otrzymał profesjonalny teleskop słoneczny. Urządzenie umożliwia bezpieczną obserwację Słońca podczas lekcji w szkołach i wydarzeń edukacyjnych dla mieszkańców całego regionu. Projekt zakłada około 20, może nawet 30 pokazów rocznie z udziałem nawet do 2000 uczniów. Sprzęt będzie też wykorzystywany podczas lokalnych festynów i pikników, a także obserwacji w Obserwatorium Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii w Gliwicach właśnie.
15: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
16: Chłodna piątkowa noc przed nami. W całym regionie na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 stopni powyżej zera. Niebo będzie mocno zachmurzone z przelotnymi opadami deszczu. Wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy, ciśnienie za to w normie. A sobota również chłodna. W ciągu dnia przelotne opady deszczu, temperatura wzrośnie do 14 stopni, więc ciągle jeszcze bez szału. Wiatr powieje nieco mocniej, maksymalnie do 40 km na godzinę, ale nie powinien przesadnie przeszkadzać. Nadal ciśnienie całkiem niezłe.
0: Hej, cześć, witajcie, weekendowo-piątkowo, no już wieczorowo, tak, dni coraz krótsze, ale jeszcze będzie pięknie, naprawdę, przed nami piękna Polska, złota jesień, ale teraz jeszcze wakacyjnie i weekendowo w RMF Max, DJ Goja i Jason Derulo, ich Michiko.

Maxwell rozbujał się ostatnio. Jego kolejna nowość, Whatever Turns You On, z przyjaciółmi ze szwedzkiej House Mafii ogłosili właśnie, że będzie wielka koncertowa impreza. Słuchajcie, Swedish House Mafia na stadionie. Na stadionie w Polsce będzie także Tiesto. Ogłoszono to wczoraj. Po 20 latach Tiesto wraca do konceptu Tiesto in Concert. I ten koncert Tiesto odbędzie się właśnie u nas w przyszłym roku w Warszawie. Kto się wybiera? Ja wybieram się do zestawienia listy Hobbens. Tam rządziła ostatnio Zalia. Macie ją piątkowo u nas, tylko Kochaj Mnie.

0: polski taneczny hit doczekał się nowej wersji ostatnio. To Milky w remiksie Just The Way You Are. A za tę wersję odpowiedzialny jest David Guetta, który, uwaga, uwaga, ma dla nas premierę na piątek i usłyszycie to dzisiaj wieczorem w RMF Max. David Guetta i Hypertone. To przed wami za chwilę Harry Styles, który zakończył wielkie koncertowanie i mówi, że nie wie, co ma ze sobą zrobić, że mu się nudzi, pewnie coś wymyśli. Zaśpiewa za chwilę. RMF Max.
1: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Poznaj Atal Olimpijska z najlepszej perspektywy. 14 września zapraszamy na otwarcie nowego biura sprzedaży Atal Olimpijska. Przyjdź, poznaj inwestycje, porozmawiaj z doradcami i dowiedz się więcej o dostępnych mieszkaniach oraz aktualnej wyjątkowej ofercie. A wieczorem obejrzyj z nami zachód słońca i panoramy Śląska z tarasu widokowego na dachu wieżowca. 14 września spotkajmy się przy ulicy Olimpijskiej 9B w Katowicach. Szczegóły na atalolimpijska.pl.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wyjątkowe widowisko, jakiego nie było jeszcze na żadnym stadionie w Polsce. Sport, teatr, publiczności, niezwykła opowieść o człowieku, który na zawsze zapisał się w historii Śląska i piłki nożnej. Łącznik pieśni o Gerardzie Cieśniku. W roli głównej Maciej Musiał. Wydarzenie komentować będzie legendarny głos polskiego sportu Dariusz Szpakowski. Spektakl plenerowy 20 września, godzina 20. Superauto Stadion Śląski. Historia ożyje w kotle czarownic. Bilety już w sprzedaży. Szczegóły superautostadionslaski.pl.
7: I po reklamie.

0: Martyna.
1: Jestem Kuba. Dołączam.
2: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
3: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
4: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Król imprezy piątkowo w RMF Max. I know you want me, to Pitbull. Teraz może nie król, ale już książę. No, na pewno książę popularności internetowo-wiralowej. To MJ Deli, Polska, który tak nakręca nam weekend. Mam dla was piątkową nowość. Zróbcie głośniej i głosujcie, bo może wejdzie do zestawienia listy Hot Bands. MJ Deli i jego Deli Supreme.

0: Zapamiętajcie ten refren, będzie można zaśpiewać tacie po pierwszej wywiadówce. No sorry papi, sorry, będzie lepiej. Topik i Becky G w RMF Max, ale na starcie weekendu nie przejmujemy się tym, co w szkole. Już proszę odłożyć dzisiaj czytanie, naukę, korepetycje. Piątkowy wieczór, jest na relaks, jest na hity, dobre bity. Za chwilę Eminem z Rihanną. Sprawdzimy też, co w pogodzie.
1: Reklama. Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
4: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
5: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
6: i Klemens prawy
5: meldują się na breloczkach.
4: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAF za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
13: Odwiedź salon Omoda JQ Mario Kartychy przy ulicy Katowickiej 20. Widzimy się na miejscu. Do zobaczenia.
14: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
18: Ci panowie z Media Expert.
17: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
19: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
22: Marek.
23: Zuśka.
24: Hej, Shakira.
25: Hej, it's Somber.
23: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max.
27: Śląsk 88 i 1 FM.
0: Chłodna piątkowa noc przed nami w całym regionie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 stopni powyżej zera. Niebo będzie mocno zachmurzone z przelotnymi opadami deszczu. Wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy, ciśnienie za to w normie. A sobota również chłodna. W ciągu dnia przelotne opady deszczu, temperatura wzrośnie do 14 stopni, więc ciągle jeszcze bez szału. Wiatr powieje nieco mocniej, maksymalnie do 40 km na godzinę, ale nie powinien przesadnie przeszkadzać. Nadal ciśnienie całkiem niezłe.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Naprawdę fajnie buja, ja już dodałem sobie ten numer do moich ulubionych. To nowość od chłopaków z Fast Boy, Music Sounds. A co się dzieje w muzyce? No sprawdzimy za chwilę. Jeszcze kilka chwil i zaczynamy nowe wydanie Listy Hop Bands. Będą też piątkowe nowości, premiery, no i dziesiątka najważniejszych hitów. Zostańcie z RMF Max, teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Dawid Miązek i wracamy sobie do Tour de Club w RMF Max Śląsk i zaczynamy od katowickiego Królestwa, a tutaj impreza, która przeniesie was w czasie do lat 90. albo 2000. Impreza pod hasłem Jak Anioła Głos, więc stawiam, że ten legendarny numer od Piotra Kupichy, od grupy Phil pewnie poleci, pewnie wyciągnie was na parkiet, ale będzie też mnóstwo innych klasyków z lat 90. i 2000. Start o 22. Onyx Tarnowskie Góry, legendarny śląski klub, kończy za niecały miesiąc działalność, ale póki co jeszcze działa i warto dzisiaj wyskoczyć na gwarkowy after z gościem specjalnym Sibulem, więc będzie dobrze na pewno. Jutro też będzie dobrze, bo jutro DJ's Meeting i znane postacie śląskiej klubowej sceny, DJ-skiej sceny rozkręcą was z zadeków swoimi autorskimi setami. I jeszcze to akurat nie na ten weekend, ale warto wspomnieć, że P23 rozpoczyna sezon za tydzień, w sobotę wystąpi włoski producent Genesis.
2: Reklama.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Drugi mecz z rzędu w Kotle Czarownic, drugi z Beniaminkiem. Już w tę sobotę o 15.30 Ruch Chorzów zawalczy o ligowe punkty z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Kup wejściówki na biletykę z ruch.com i poczuj atmosferę Super Autostadionu Śląskiego w meczu niebieskich z Góralami.

0: opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
1: Miasto Katowice zaprasza na Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn. Od 10 do 15 września 2027 w Spodku podczas World Cup zagrają najlepsze reprezentacje globu. Poczuj siatkarską atmosferę, dołącz do kibiców z całego świata i stwórz z nami historię. Szczegóły na pzps.pl.
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Discoplex za 4 zaprasza na największe wydarzenie trwającego jeszcze lata.
4: W sobotę 19 września klubowe tour Gombao 33 w A4. Na scenie Wyguś, Szczepan, Tadeo oraz jedyny i niepowtarzalny Mata.
3: Ta noc przejdzie do historii, bądź jej częścią.
4: Bilety na g33tour.pl.
5: Discoplex za 4, Piec na koło Krapkowic. Imprezy dużego formatu. Za każdym razem.
6: Olu, nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie, żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice, Piotrowice, ulica Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
8: I po reklamie.

0: Monika.
1: I jeszcze ja, Madzia.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Hey, yo, this is Eminem.
4: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
5: Max. Śląsk 88 i 1 FM.
6: Hej, cześć, witajcie. Piątkowo-weekendowo czekaliśmy, no i się doczekaliśmy. Najpiękniejszy czas tygodnia. Przemek Grabowski z wami wieczorowo. Będą premiery dosłownie za kilka minut. Nowość od DJ-a Marshmello. Głosujecie na rmfmax.pl, a pierwszą dziesiątkę listy Hot Bands piątkowo otwiera Kygo. Take me back.
5: RMF Max. 10. Numer 10.

Marshmello ma coraz więcej gwiazd w muzycznym świecie. Tutaj jego nowy przyjaciel Cameron Whitcomb z Kanady. No i zrobili razem taki kawałek pełen mocy. Marshmello i Cameron Whitcomb w numerze Hello, a jego bliską koleżanką jest także Selena Gomez. Przecież robili już razem. No i teraz Marshmello czeka na wasze weekendowe, piątkowe głosy rmfmax.pl. A na dziewiątym mistrz lirycznych wrażeń i wydarzeń Somber, My Body Isn't Ready.

Adam Flux, jego On Tonight. No to dzisiaj ósemka. Zróbcie głośniej, bo mam dla was premierę. Wraca do nas Miley Cyrus, rzeczywiście na diecie, coraz mniej tej Miley Cyrus, ale śpiewa doskonale. To numer, który już podbił Stany Zjednoczone. Teraz czas na Europę, czas na Polskę. Czas na listę Hot Bands. Miley Cyrus w RMF Max chce nas przekonać, że bass to bardzo ważna rzecz. Bass persuades Miley Cyrus po raz pierwszy. Let's go.

0: Nie wiem, czy widzieliście ją w projekcie Enklawa. Możecie sprawdzić u nas na YouTubie i także na Instagramie. Liwka rządzi piątkowo na liście Hot Bands. Mega, mega nowość ostatnich dni. Poza tobą nic. To miejsce siódme. Halo, panie Liwki. Wiem, że jesteście i mam nadzieję, że nie zabraknie waszych głosów weekendowo. rmfmax.pl. Zostańcie z nami i za chwilę sprawdzimy, gdzie lądują dzisiaj Temper City. Czekają też Alok i Jennifer Lopez.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
2: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Drugi mecz z rzędu w kotle czarownic, drugi z Beniaminkiem. Już w tę sobotę o 15.30 Ruch Chorzów zawalczy o ligowe punkty z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Kup wejściówki na biletykę z ruch.com i poczuj atmosferę superauto Stadionu Śląskiego w meczu niebieskich z Góralami.
8: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowit.
12: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
6: Six.
7: Numer

Robin Schulz, który odświeżył klubowy klasyk, jest już w zestawieniu. Robin Schulz, Watermat, klubowe Take It Slow na czwartym, ale pierwszą piątkę otwiera dzisiaj ekipa Temper City. Są tutaj w numerze Self Aware.

Ciekawe, czy rzeczywiście wystartuje w tym 2030 czy 40, już zapomniałem, ale chce wystartować, przynajmniej kiedyś obiecywał, w wyborach prezydenckich w naszym kraju. Ciekawe, ile by zdobył głosów. No, na liście Hobbens ma ich sporo, tak więc może byłaby jakaś szansa. Mata i White 2115, jedna na milion. No, White na razie na prezydenta się nie szykuje, ale Mata to zapowiadał. Teraz pierwszą trójkę. Mata, otwierają Alex Warren, Passenger.

z moich ulubionych DJ-ów. Sony Fodera zrobił kawałek z Becky Hill, który polecam wam w tym tygodniu w poczekalni listy Hot Bands. Say Something czeka na wasze głosy. rmfmax.pl. Ty też możesz dorzucić swój ważny, bardzo ważny głos na hop albo komentarz. Sony Fodera, dziękuję. Na miejscu trzecim piątkowo w zestawieniu listy Hot Bands Alex Warren Passenger, na drugim klubowo Dub Dogs How Does It Feel. Tygodnie lecą, oni wciąż wysoko, ale mamy tutaj kogoś lepszego, najlepszego. To nasi nowi wykonawcy ze Stanów Zjednoczonych Moonlight i Fordo rządzą na szczycie w numerze Alabama 10. RMF Max. RMF Max. One. One. One. One. One. Numer jeden.

0: No i pięknie, Moonlight i Fordo wracają na szczyt listy Hobbens. Zostańcie z RMF Max. Będzie dużo fajnego bitu na piątek. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Zaczniemy sobie od tyskiej awangardy. Tutaj dzisiaj rządzą klasyki. Lata 80., 90. i 2000. Najgorętsze taneczne nuty z tych dekad mniej więcej. Na retro party zaprasza DJ Alien X. Jutro w awangardzie za to DJ Fuman wypuści swój autorski miks brzmień Latino Mashup i House. Wiecie, od 21. Teraz Energy 2000 w Katowicach. Tu dziś impreza Back to School 2016. Także szkolna dyskoteka, ale w klimatach właśnie sprzed dekady, klimatach muzycznych, ale nie tylko, bo będą takie dodatkowe szkolne atrakcje. Jutro za to klimat mocno retro, ale mocno klubowy. Energy 2000 serwuje retro party za sterami D-Wave i DM. Najgorętsze taneczne klubowe klasyki od 21.30 polecą. Jeszcze warto wspomnieć o Onyxie Tarnowskie Góry, gdzie dzisiaj pierwszy z dwóch afterków po gwarkach. Gościem specjalnym dzisiejszej imprezy w Onyxie będzie Bóle.
2: Reklama.
3: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Śląskie inspiruje. Zaobserwuj profil województwa śląskiego na Instagramie i oznaczaj Śląskie Pozytywna Energia na zdjęciach z regionu. Odkrywaj ciekawe miejsca, nieoczywiste kierunki i wyjątkowe zakątki w Śląskim.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
9: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
10: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
9: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
14: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: I po reklamie.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Cześć, z tej strony Gibbs.
3: Hey, this is Imagine Dragons.
4: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
6: Hi, we are Morandi on RMF

0: Niech mówią, Oskar Cyms otwiera nam piątkowy wieczór w RMF Max. Witajcie po 21. Przemek Grabowski z wami. I co tam mówią? Mówią, że David Guetta ma nowy kawałek. To jest nasza weekendowa premiera. Wiadomo, piątek nowej muzyki w RMF Max. David Guetta miał bardzo udany wakacyjny sezon. Imprezy na Ibizie, festiwale, no i własne koncerty we Francji. I tutaj ponownie z przyjacielem, producentem Hypotonem. Zróbcie głośniej. To jest bit na piątek. David Guetta i Hypoton po raz pierwszy w numerze You and I, Me and You.
1: And now, ladies and gentlemen,

Wieczna nastolatka Katy Perry, Teenage Dream. Przez lata udawało jej się ukrywać swój wiek i być taką nastolatką, no ale już tam wyszło, ile ma lat, no nieważne, nie będziemy jej tego wypominać. Śpiewa wciąż doskonale. Teraz sprawdzamy nowe klubowe bity. To jest DJ, który rządzi w Manchesterze, we wszystkich klubach, wszyscy klubowicze tam go kojarzą. No to posłuchamy w Polsce z przyjemnością. Josh Baker zaliczył też bardzo udany sezon imprez na Ibizie i macie go piątkowo w RMF Max. My Place.

0: Anioły i demony, Tymek piątkowo-weekendowo w ten weekendowy czas. Zachęcam Was także do spacerów, bo doczytałem dzisiaj, że spacer może być świetnym sposobem na wymyślanie pomysłów, bo możemy się skupić, ale zróbcie sobie może już jutro ten spacer, a nie tak teraz, jak już tak ciemno. Posłuchajcie dobrej nuty, bo za chwilę w głośniku Swedish House Mafia, ale Kelly, moja wciąż, no jedynka. No jedna z kilku jedynek. Happiness is so sad.
1: Reklama.
2: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
3: Ach, niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
2: Przecież to pasuje do siebie świetnie. Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
4: Zobacz 100 ton dyni w Energylandii. Tylko teraz rodzinna promocja 2 plus 1 gratis. Kup na ticketenergylandia.pl.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
2: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
1: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
2: Ascorvita Max?
1: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowi.
4: I po reklamie.

Uwielbiamy jej muzykę. Miley Cyrus, na słynne kwiatki. Flowers. A wiecie w ogóle, że muzyka to może zmienić nasze odczuwanie czasu? Naprawdę, bo to się okazuje, że kiedy słuchamy czegoś, co naprawdę lubimy, to czas potrafi subiektywnie płynąć szybciej. Dlatego 3 minuty ulubionego numeru mogą minąć nam błyskawicznie, a 3 minuty oczekiwania na infolinii, no to już niekoniecznie. No i za chwilę Gordo, przy którym też czas leci szybciej. Wiadomo, jak lecą dobre bity, to czas zawsze ucieka za szybko. Nasze babcie już od dawna to wiedziały i przy ich muzyce też tak chyba jest. Nasza nowość w RMF Max, Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.

dla tego jedynego Chico, DJ Goya, Jason Derulo, Mi Chico. To jest taki numer, przy którym można sobie potańczyć, ale można się także pobujać, nawet poprzytulać, prawda? No warto, warto, bo przytulanie się z partnerem na dobranoc może znacznie poprawić nasz sen. A jak nie ma partnera, no to można się do misia przytulić, do poduszki. Teraz jednak nie będziemy się przytulać, będziemy się ruszać, przynajmniej wirtualnie. Ale możecie wstać naprawdę z kanapy, jeżeli tylko możecie, słuchając jego bitu. Nasza kolejna nowość w RMF Max. Marlon Hofstadt w numerze I Like.

0: Gibbs, Kukon i Jonathan robią nam piąteczek, ty masz. A ja mam dla was nowości, których jeszcze dzisiaj wam nie zagrałem, dlatego zapraszam gorąco jutro na zestawienie tygodnia na liście Hobbence w sobotę, jak już wszystko posprzątacie. Od 17:00 wielka trzydziestka i muzyczne premiery. Sprawdzajcie nowości waszych ulubionych wykonawców na rmfmax.pl. Miłego weekendu, słyszymy się jutro. Przemek Grabowski, cześć.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
7: Wygenerowano z AI.

0: Akcje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: I po reklamie.

Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit, lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.

zło. Każą płacić mi cło za mili szóz. Nie zmieściły to walizki siena, wracałem z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie cztery banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział synu, tylko w życiu miłość czuj. Skupi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok